0: Bluesa.
1: W pierwszym odcieniu Bluesa wita Jan Chojnacki, stały redaktor tego cyklu. Kilkanaście godzin przed wejściem na antenę dotarła do studia Radia Baobab informacja, że zmarł nagle w swoim domu Dusty Hill, jeden z trzech dżentelmenów, którzy od 52 już lat kontynuują bardzo atrakcyjne przedsięwzięcie muzyczne o nazwie ZZ Top. I choć nie zawsze poświęcam audycję czy jej część ludziom, którzy właśnie odeszli, a przyczynili się do rozwoju tej muzyki, którą zajmuje się pierwszy odcień Bluesa, to jednak tym razem postanowiłem poświęcić znaczną część tego wydania Boba właśnie Josephowi Michaelowi Hillowi, znanemu bardziej jako Dusty Hill. To najstarszy z tej trójki, mówię najstarszy, chociaż wszyscy trzej urodzili się w 1949 roku, no ale Dusty urodził się w maju, Frank w czerwcu, a Billy w grudniu, no więc najstarszy. I to wspomnienie o Dustym Hillu rozpocznę od nagrania, które towarzyszyło moim antenowym i pozaantenowym przedsięwzięciom przez ponad 30 lat. Can't Stop Rocking.

Odejście Dustego Hilla kończy moim zdaniem pewną epokę, bo oczywiście ZZ Top pewnie będą nadal koncertować, może nawet też nagrywać, ale nie będzie to już to samo, bo każdy oryginał ma to do siebie, że jest nie do

to już nie będzie to samo, bracia i siostry. I dlatego myślę, że warto, żebyśmy sobie przypomnieli kilka takich bazowych, z mojego punktu słyszenia, utworów z repertuaru ZZ Top. I nie będą to te nagrania, które przyniosły temu zespołowi tak naprawdę ogólnoświatową sławę, także dzięki wspaniałym i barwnym, kolorowym teledyskom, które towarzyszyły tym nagraniom, ale będą to utwory bardzo korzenne, związane z hasłem naszego cyklu, czyli z bielszym odcieniem bluesa. Proszę teraz posłuchać wiązanki trzech nagrań, w których Dusty Hill spełnia rolę wokalisty, no i oczywiście basisty. Słuchamy więc kolejno Tash, I'm Bad, I'm Nationwide i Cheap Sunglasses.

W jednym z wywiadów Billy Gibbons opisał to, co istnieje pomiędzy trzema członkami zespołu, jako coś na kształt więzi spirytualnej. Jak naprawdę było w życiu codziennym, trudno ocenić. Ja miałem takie na przykład doświadczenie, że kiedy przyjechali członkowie zespołu ZZ Top na koncert w Dolinie Charlotte, to każdy z nich przyjechał oddzielnym, sypialnym autobusem i w zasadzie pozostawali oni w tym autobusie przez cały okres pobytu w Charlotte, nie kontaktując się ze sobą, a nawet były im donoszone posiłki oddzielnie, w oddzielnych porach i przez innych kelnerów właśnie do tych autobusów. Natomiast na scenie zawsze sprawiali wrażenie świetnie funkcjonującej maszyny, tak powiedziałbym, organicznie ze sobą związane to były elementy i ludzkie, i instrumentalne. Przypomnę teraz dwa utwory, które wyrastają wprost z bluesowego pnia. Najbardziej bluesowym bluesem w dyskografii ZZ Top jest oczywiście Brown Sugar. No a do tego dołożę jeszcze La Grange. To jest nagranie, które jest tak teksańskie, jak tylko to jest możliwe, bo nawiązuje także w tekście do owego miejsca, do La Grange. A La Grange to był po prostu dom publiczny, bardzo opisywany w teksańskich mediach, a także taki, któremu poświęcono i książkę, i film. Dusty Hill w jednym z wywiadów dla Rolling Stone'a wspomina, że był tam, mając 13 lat, i potwierdza, tak, rzeczywiście, to był po prostu dom publiczny.

Wszyscy ci, którzy mieli okazję wysłuchać ZZ Top w czasie koncertu, wiedzą, że to są jeszcze bardziej atrakcyjne momenty kontaktu z muzyką niż po prostu słuchanie ich nagrań. Bo choć jest ich tylko trzech, bo choć poza światłami i wyświetlającym się od czasu do czasu elementem ZZ Top w tle, czy też fragmentem teledysku, no nie dzieje się specjalnie wiele na estradzie. Nawet owe skromne zabiegi choreograficzne nie są specjalnie atrakcyjne, ale jest w tej muzyce jakaś magia, jest niesłychane napięcie, jest ten drive, jest wszystko to, co potrzebne jest, by wzbudzić w człowieku czującym muzykę emocje i kołysanie. Tak jest właśnie z muzyką ZZ Top. No a jak istotna jest sekcja w takim właśnie graniu, to nie muszę nikomu tłumaczyć, a przecież bardzo istotnym elementem owego sekcyjnego grania był właśnie Dusty Hill ze swoją gitarą basową. Posłuchajmy jednego z ostatnich oficjalnych nagrań koncertowych ZZ Top. To jest nagranie z Crossroads Festival Erika Claptona z 2010 roku. Waiting for the Bus i Jesus Just Left Chicago. ZZ Top na żywo. Żegnamy w ten sposób Dustego Hilla.

Opowiadając o relacjach między członkami tria ZZ Top, wspomniałem nazwę Dolina Charlotte. Na festiwalu w Dolinie Charlotte, festiwalu Legend Rocka, wystąpił też zespół Los Lobos, który właśnie teraz latem 2021 roku zaprezentował swoją nową, dużą płytę. Nosi ona tytuł Native Song.

To tytułowe nagranie z nowego albumu Los Lobos, Native Sons. Płyta, która opiera się w dużej mierze na repertuarze znanym z twórczości innych artystów. Jest tutaj tylko jedna własna kompozycja członków Los Lobos, czyli właśniowo Native Sons. Ale Los Lobos mają to do siebie, że potrafią nadać tak zwanym coverom zupełnie inny wymiar. Wymiar wyłącznie właściwy dla wilków. Los Lobos z nowej płyty jeszcze w dwóch nagraniach, które świadczą o owej różnorodności i inwencji w interpretowaniu twórczości innych autorów. Usłyszymy kolejno Dave'a Alvina, skoczną piosenkę Flat Top Joint, a następnie The World is a Ghetto. To jeden z najsłynniejszych utworów grupy War. Oto Los Lobos z albumu Native Sons.

I to właśnie Los Lobos przypomnieli mi o fantastycznej spuściźnie muzycznej grupy War. I to nie tylko tej z czasów, kiedy występowali wspólnie z Ericiem Bardonem, który zdawał się być takim łącznikiem muzyki War z sednem bielszego odcienia bluesa, ale także z albumami, które teoretycznie z bluesem nie były bezpośrednio związane, ale przecież i w warstwie harmonicznej, rytmicznej, a także i w instrumentacji bardzo często nawiązywali członkowie grupy War do bluesowych korzeni. To też mi uświadomiło, że powinienem od czasu do czasu prezentować w Bielszym Odcieniu Bluesa nagrania grupy War, bo jak teraz tak zaczynam się zastanawiać, to w tej 40-paroletniej historii Bielszego Odcienia Bluesa nagrań War było, no, bardzo, bardzo niewiele. No więc, żeby nadrobić już teraz to zaniedbanie, zapraszam na zakończenie tego wydania Bielszego Odcienia Bluesa do wysłuchania bluesika. W roli głównej w zasadzie harmonijka ustna Lee Oscara, a harmonijka to przecież jeden z najbardziej bluesowych instrumencików. Tytuł tego nagrania 58 Blues z płyty The World is a Ghetto. Zespół War. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: This is a Willie Mabon song, also done by Cripple Clarence Law.
1: Jakoś mi się strasznie z trasą ten numer kojarzy, nie wiem dlaczego.
2: W jakim sensie z trasą?
1: No z tym, jak jeździliśmy samochodem dużo właśnie na koncerty, to jakoś ten numer mi się tak kojarzy. Może to przez ten Wish Sandwich, bo jak się tak jeździ daleko, to zawsze człowiek jest głodny.
2: To prawda. Nigdy nie masz ze sobą kanapek i wtedy zastanawiasz się, co by było, gdybyś je miała ze sobą. To był Elwood Blues zespół The Blues Brothers w piosence Rubber Biscuit. A teraz będzie postać dziwacznego gitarzysty, którego lubię niezwykle. Gitarzysta nazywa się Jim Campilongo. Pochodzi z Nowego Jorku i można go spotkać na płytach bardzo wielu różnych wykonawców z tamtego rejonu. Najczęściej kojarzony jest ze współpracy z Norah Jones, z licznych jej projektów, nie tylko solowych. Ale Jim Campilongo nagrywa również swoje autorskie płyty i jest w moim mniemaniu wirtuozem gitary typu Telecaster, bo zna ten rodzaj gitary na wylot i potrafi z tej gitary wydobyć wszelkie możliwe alikwoty i zagrać na tej gitarze niemalże wszystko, ale ponieważ potrafi to robić, to bardzo wielu rzeczy po prostu nie gra. I tworzy piosenki takie, w których te różne dziwne, czasami sonorystyczne efekty dźwiękowe wykorzystuje w celach stricte muzycznych. Tutaj chciałbym zaproponować Państwu piosenkę, której nie da się słuchać bez uśmiechu na buzi. American Hips, Jim Campilongo.

0: No rzeczywiście, Jim Campilongo ma wywalone, jak państwo słyszeli, że nagrał taki właśnie długi numer, w którym tak niewiele się w sumie dzieje, to jest jakiś dowód na tą naszą tezę, że ma wywalone.
1: Nie wiem, ja odczułem po prostu w jego grze taką niesamowite poczucie humoru. To, co się odbywa właściwie w jakiejś takiej skali wszechświata, ma już absolutnie minimalne znaczenie, ale wydaje się, że on się tym niesamowicie bawi
0: Cieszy
1: i
0: się tym,
1: cieszy
0: no to
1: się
0: prawda.
1: niezwykle i brzmienie całego zespołu jest fantastyczne.
0: On jest super, ale właśnie o to chodzi, że to jest ten rodzaj ekstrawagancji takiej, no, że sobie pozwala absolutnie na wszystko. I taką też osobą była niestety, mówię niestety, bo jest to czas przeszły, a mogłoby tak nie być, Amy Winehouse, która jest w ogóle też ciekawym przykładem na to, że czasami zdarza się, że ktoś ma wywalone i to nagle idzie w parze z sukcesem komercyjnym, którego nikt się nie spodziewał.
1: O, myślę, że się spodziewał. Myślę, że wiele osób z wytwórni się spodziewało.
0: Nie, nie do końca, bo Amy Winehouse była jednak prekursorką tego powrotu do retro. I no nie wiem, czy ja oglądałam film o Amy Winehouse dokumentalny, chyba razem oglądaliśmy. No i tam po tej pierwszej płycie jej nikt się chyba nie spodziewał, że to będzie taki wielki sukces, bo muzyka, którą ona grała wcześniej, ten jej album Back to Black zapoczątkował tą falę mody na retro, a zawsze jak coś jest pierwsze, no to nie jest do przewidzenia, czy to odpali. W każdym razie, pomijając smutną historię Amy Winehouse, to polecam wrócić do jej koncertów, do jej występów live, bo tam idealnie widać, jak bardzo ma wszystko gdzieś i jednak była w tym urocza. Amy Winehouse w piosence Monkey Man.

0: To była Amy Winehouse w piosence Monkey Man, a teraz będzie postać, która dla mnie jest jedną z największych inspiracji do działania i do tworzenia. To jest postać Sissik Steve'a, czyli człowieka, który rozpoczął swoją karierę tak na poważnie w wieku 64 lat i z powodzeniem kontynuuje ją do dzisiaj. Amerykanie mówią o nim, że storytelling, który uprawiał kiedyś Tom Waits, przejął właśnie Sissik Steve i przerobił go na swój własny sposób. Sissik Steve jest o tyle charakterystyczny, że wszystko, co nagrywa, gra na instrumentach albo zrobionych przez siebie, albo zrobionych przez jego przyjaciół z bardzo dziwnych materiałów. Chwali się tym, że większość gitar, które posiada, znalazł na śmietniku i je odpowiednio dostosował do swoich własnych potrzeb, co usłyszycie Państwo również w piosence, którą chciałem Państwu zaprezentować.
1: Nie wiem, czy Państwo mieli przyjemność oglądać koncert Sissik Steve'a na żywo, ale on na przykład miał taki numer w swoim repertuarze, że w pewnym momencie perkusista, który z nim grał, a grali często w duecie, wyskakiwał ze szczotą do zamiatania i tą szczotą tak sobie szurał i grał w ten sposób. I myślę, że to też pięknie obrazuje, że Sissik nie bardzo się przejmuje. Zresztą myślę, że to jest taki atut jego debiutu w tak późnym wieku.
0: Tak, Sissik jest w ogóle fantastyczną, taką bardzo pozytywną postacią, która swój okres, przynajmniej tak on twierdzi, bo nie do końca może to być prawdą, okres, podczas którego był po prostu bezdomny, a zajęło mu to kilka lat. I kilka lat siedział w więzieniu, podobno. Przetworzył na swój własny rodzaj sztuki muzyki bluesowej. Utwór, który chciałem Państwu zaproponować, jest zatytułowany Diddley Bow. A Diddley Bow to jest taki instrument, który, jak sam mówi o nim Sissik Steve, jest po prostu kawałem deski nałożonym na tą deskę kawałkiem drutu. Przed Państwem Sissik Steve.
1: Chcę powiedzieć, zacytować Sissika.
0: Proszę bardzo, Górecka zacytuje teraz Sissik Steve'a.
1: And sounds like shit.
0: Sounds like shit, czyli Sissik Steve i Diddley Bow.
2: Here come the one string Diddley Bow, and this is song.

To był Sisik Steve, a teraz wracamy na polskie podwórko. Okazało się, że na tym polskim podwórku mamy całkiem sporo takich wariatów, którzy no, mają wywalone na to, czy to, co robią, się opłaca, czy to, co robią, się komuś podoba, czy nie. I tu jest przykład, który podobnie jak Amy Winehouse, właśnie którego to myślenie zaprowadziło na szczyt. I mowa tutaj o Grupsonie. Właściwie Grupsona bardzo ciężko sklasyfikować, jeśli chodzi o gatunek muzyczny. I jeżeli państwo nie znacie jeszcze jego muzyki, to możecie się o tym przekonać teraz. Zapraszamy Grupson w utworze Nie jestem. I jeszcze tylko tutaj mała adnotacja. Grupson troszeczkę przeklina. No nie przesada z tym. W każdym razie, dzieci, zatkajcie uszy.

0: To byli niegrzeczni chłopcy z Fun Loving Criminals, a teraz trochę starszy, niegrzeczny chłopiec z Polski, który po latach milczenia nieźle namieszał przy okazji Hot 16 Challenge 2. Jeżeli państwo się nie natknęliście na tę ideę, to jest to idea polegająca na tym, że w 16 wersach artyści tworzyli utwory nawiązujące do sytuacji bieżącej naszej związanej z wirusem i tak dalej. I cała idea polegała na tym, żeby udostępniać te utwory w ciągu 72 godzin. Po otrzymaniu takiego wyzwania od innego artysty musieli nagrać swój numer. Zamieszczało się link do zbiórki na Się Pomaga i tak zbierane były pieniądze na wsparcie dla służb medycznych. Nieoczekiwaną gwiazdą Hot
1: To
0: 16
1: mało
0: Challenge
1: powiedziane, że
0: 2.
1: gwiazdą, jeżeli istnieje w świecie pojęcie wygrania internetów, jak mawia młodzież,
0: To on to zrobił.
1: tak.
0: On to zrobił, stał się Marian Lichtman, czyli ex-trubadur. I uważam, że gdyby Marian Lichtman nagrał płytę w takiej stylistyce, jak wykonał Hot 16 Challenge 2, to zaskarbiłby sobie miłość wielu fanów. Myślę, że nie ma co gadać, po prostu posłuchajmy.

To był mistrz Marian Lichtman, a teraz będzie artysta, który, że tak powiem kolokwialnie, miał tak wywalone, że już nawet przestał grać. Ale w czasach, kiedy jeszcze parał się muzyką, nagrał jedną z najpiękniejszych bluesowych płyt, moim zdaniem, w Polsce. Ten artysta nazywa się Mirosław Miras Stanisławowicz. Być może znacie Państwo jego losy, jeżeli ktoś z Państwa wie, co teraz Miras porabia, to bardzo prosimy o kontakt. W każdym razie z płyty All About the Blues wybrałem piosenkę numer 10 na tejże płycie, Dust My Broom.

0: I'm gonna write a letter. She left me soon this morning, and she gave me that pool jam.
1: Strasznie mi jest smutno, że Miras już nie gra. Uważam, że to jest taki akurat trochę przykład zmarnowanego talentu. Myślę, że gdyby facet pojawił się w innym czasie, w innej przestrzeni, to mogłoby być dziś wielką gwiazdą.
2: No bo to taki trochę polski Sissik Steve, prawda? Tyle tylko, że Sissikowi udało się zaprezentować w takiej formie, która zainteresowała szerszą publiczność. Może nie ten kraj, może nie te czasy, a może Miras nie miał po prostu tak wspaniałej żony jak Sissik Steve.
1: To ja wrócę do takich weselszych trochę tematów i tutaj takie nasze nowsze odkrycie. W tym roku byli nominowani w kategorii debiutów do nagród Grammy. Moje serce skradło ich wykonanie z cyklu Tiny Desk, o którym już kiedyś wspominaliśmy, tak.
2: Kto wspominał?
1: Zon Sosnowski wspominał. Dziękuję. Ale to jest właśnie jedno z tych odkryć, którego dzięki Tiny Desk mogliśmy dokonać. I tutaj wokalistka, główna liderka tego składu, Teriona Tank Ball, jest absolutną petardą i na live'ach towarzyszy jej właśnie druga dziewczyna, Angelika Jelly Joseph, i one dwie razem są w stanie naprawdę rozmontować system. Podczas tego utworu, który chciałabym Państwu zaprezentować i do którego polecam wrócić, to jest właśnie z sesji Tiny Desk. Na przykład Teriona, czyli Tank, gra na drewnianych sztućcach. W ogóle robią rzeczy nieprzewidywalne i to jest jeden z tych zespołów, który absolutnie kupuje w wersji live, a jeśli chodzi o wersje studyjne, to jest to już dla mnie dużo, dużo, dużo mniej fajne. Ale one po prostu są petardami i widać, że nie przejmują się niczym. I uwielbiam to. I mam nadzieję, że tak zostanie i że to, że teraz osiągają powoli sukces, że nie zamienią się w taką komercyjną papkę. Trzymam za to kciuki. A tymczasem utwór Quick z wersji live z cyklu Tiny Desk, Tank and the Bangas.

0: To był zespół Tank and the Bangers, który wybrała Góreczka, moja ulubiona, i która, mam wrażenie, znowu wybrała najlepsze kawałki z tej audycji. W każdym razie, teraz będzie ostatni numer w trzecim odcinku Barszczu Sosnowskiego. Dziękujemy Państwu za wysłuchanie. Tutaj nie byłbym sobą, gdybym znowu nie wrócił do mojego absolutnie ulubionego muzycznego wariata. Gdyby istniały jakiekolwiek zawody w wariactwie muzycznym
1: i zawody w tym, jak bardzo można mieć wywalone,
0: to Screaming Jay Hawkins zająłby na pewno pierwsze miejsce, przy czym to pierwsze miejsce byłoby tak odległe od drugiego miejsca, że żeby wejść na to podium, trzeba by użyć co najmniej wozu strażackiego, żeby Screaming Jay Hawkinsa tam po prostu obsadzili. Constipation Blues, czyli blues o zaparciu.
1: I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem. Zapraszamy na nasze audycje w piątki o 11 i na powtórki w soboty o 18. Oczywiście w miarę możliwości udostępnimy naszą playlistę.
0: Piosenki prezentowali dla Państwa dzisiaj Góreczka
1: i Sosnowski.
0: Ogromnie Państwu dziękujemy.

Let it go, let it go, let it go.

Maybe I'm gonna be all right. I think I'm gonna be all right.

Oh, man. Oh.

Why?

fonograficznego zainicjowanego przez Morgana Freemana w 2026 roku. Ten projekt nosi tytuł Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience i polega na przywróceniu nowego brzmienia kilku bluesowym standardom w współczesnym wykonaniu z towarzyszeniem dużego składu symfonicznego. Pozwolę sobie teraz dokonać tłumaczenia tego, co przed chwilą Morgan Freeman ogłosił w swoim ojczystym języku. Oto co powiedział. Zakorzeniony w opowieściach, które przywędrowały z Afryki Zachodniej na amerykańskie południe, blues stał się świadectwem niezłomności ludzkiego ducha. To brzmienie przeszłości i teraźniejszości Ameryki, puls kultury, która nie pozwoliła o sobie zapomnieć. Ktoś mnie kiedyś zapytał, czym jest blues? Trudno to wyjaśnić. Pytano mnie o to już wiele razy. Blues jest uczuciem. Nie da się go zapisać na papierze, po prostu trzeba go poczuć. Niektórzy sądzą, że aby grać bluesa, trzeba być na dnie, bez grosza, głodnym. Ale to nie jest cała prawda. Blues jest stanem ducha i każdy może go doświadczyć. Cały świat może mieć bluesa. Każda piosenka, którą grasz, ballada czy rock, czerpie z bluesa. To właśnie najlepiej wyraża, czym jest dla mnie blues. Blues podnosi mnie na duchu, kiedy jestem przybity. Kiedy jesteś na dnie, blues pomaga ci się podnieść. Po to właśnie istnieje blues. Twoja kobieta cię nie kocha, a ty ją kochasz nadal? Możesz śpiewać bluesa. Masz kłopoty? Możesz śpiewać bluesa. Nawet bogaczy przecież dopada blues. Można mieć wszystkie pieniądze świata, ale jeżeli ma się kłopoty, to właśnie nazywamy bluesem. To najbliższe prawdy wyjaśnienie, jakie potrafię dać. Inaczej nie umiem tego ująć. To słowa Morgana Freemana. Ale nie będziemy już dalej roztrząsać innego spojrzenia czy innych definicji, bo w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa zajmiemy się nagraniami, które mają albo w tytule, albo w swojej materii charakter symfoniczny. I tu wygłoszę być może dosyć ryzykowne oświadczenie. Otóż myślę, że jednym z pionierów symfonicznego bluesa jest nasz rodak, czyli Irek Dudek. Oto 12 kwietnia 1994 roku w klubie Subway w Kolonii odbył się koncert zespołu o nazwie Irek Dudek Symphonic Blues, który został zarejestrowany, wydany na płycie New Vision of Blues. I teraz, by udowodnić moją tezę, że już w 1994 roku Słowianie grali symfonicznego bluesa, proszę posłuchać, jak brzmi zarejestrowany wówczas Blues A.

Jednym z najbardziej znanych koncertowo-symfonicznych wykonań utworów okołobluesowych była cała seria koncertów Erika Claptona w Royal Albert Hall. Z tego zestawu wybrałem nagranie, które z jednej strony wywodzi się z innego kręgu niż blues, no bo I Shot the Sheriff Boba Marleya nie zostało zrealizowane jako utwór z kręgu bluesa. No ale jest to na tyle numer kołyszący, że bez trudu daje się wtłoczyć w ramy, w których Blue Note i bluesowe kołysanie dają o sobie znać. Oto z jednego z koncertów w Royal Albert Hall Eric Clapton wraz z orkiestrą symfoniczną I Shot the Sheriff.

Oczywiście śladami Eryka Claptona nie umieszkał podążać Joe Bonamassa, który parokrotnie miał okazję wystąpić na tle dużego składu symfonicznego. Tak też było wtedy, kiedy zagrał serię koncertów w Hollywood Bowl w Kalifornii, co zostało utrwalone na albumie Live at the Hollywood Bowl with Orchestra. Z tego albumu proszę posłuchać skomponowanego przez Warrena Haynesa utworu zatytułowanego If Heartaches Were Nickels.

Skoro już wspomnieliśmy Warrena Haynesa, no to przedstawmy teraz jego przedsięwzięcie związane z symfonicznym brzmieniem. W 2026 roku ukazał się album zatytułowany Dreams and Songs, zawierający właśnie nagrania Warrena Haynesa z dużym składem symfonicznym, pochodzącym zresztą z jego rodzinnego miasta. Warren Haynes symfonicznie i znane z repertuaru Government Mule utwór Thorazine Shuffle.

I na zakończenie tego krótkiego cyklu poświęconego około bluesowym utworom zarejestrowanym w symfonicznym klimacie, coś, co może troszkę wymyka się takim bezpośrednim skojarzeniom z bielszym odcieniem bluesa, bo chciałem, żebyśmy sobie przypomnieli nagranie z albumu firmowanego przez Johna Lorda, albumu, który nosi tytuł Concerto for Group and Orchestra. Część druga tego koncertu, czyli Andante, zawiera bardzo rozbudowaną i doskonale skonstruowaną solówkę gitarową Joe Bonamassy. Oto John Lord, Bruce Dickinson i Joe Bonamassa w utworze Movement 2 Andante z albumu Concerto for Group and Orchestra. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

roku, że w zasadzie no nie mam specjalnego wyboru, więc jestem zdany na raptem 3 czy 4 nowości, o których mogę 2 słowa powiedzieć. Na początek coś bardzo żywiołowego i pełnego oczywiście także energii.

Galia Volt wystąpiła. Prawdziwe nazwisko Galia Vautier, Belgijka, proszę państwa. Belgijka, która wybrała za swój świat Nowy Orlean. I tam też od pewnego czasu występuje, nagrywa. Była przez pewien czas kojarzona z zespołem Johnny'ego Mastro, The Mama's Boys, i z nimi też zrealizowała kilka projektów, ale z nastaniem COVID-19 okazało się, no, że nie ma jak z zespołem koncertować. Ale Galia nie załamała się i postanowiła pójść własną drogą, czyli sformować One Woman Band. Czy gra na gitarze, bębni sobie na perkusji nóżkami, czyli no tak jak to wielu muzyków już w przeszłości realizowało swoją własną drogę muzyczną, no ale wśród kobiet to jest niewątpliwie rzadkość. No i Galia Volt, nie dając się COVID-owi, zrealizowała pełny album zatytułowany One Woman Band. Wysłuchaliśmy utworu otwierającego tę płytę, a teraz jeszcze jeden króciutki i równie żywiołowy. It Ain't Bad. Nie jest źle. Galia Volt.

można powiedzieć, że zuch kobieta, prawda? Tyle tylko, że dwa numery z płyty co pewien czas wystarczy. No, na dłuższą metę niestety skromna warstwa instrumentacyjna, no a także pewien problem repertuarowy sprawia, że cała płyta na raz to chyba za dużo. Podobnie zresztą trochę rzecz się ma w przypadku następnego albumu, który nosi prosty tytuł The Parlor, czyli Salon. All right.

0: in my heart. Oh, in my heart. You know, I miss you, baby.
1: Ten króciutki utwór nosi tytuł Hot Foot i jest wprowadzeniem do pełnego albumu o tytule Parlor, tak jak już to powiedziałem, a firmuje ten album Alabama Slim. Urodzony 1939 rok, a więc, no, czyli starszak. Starszak i to w dodatku taki, któremu w zasadzie dopiero po jakichś tam 50 latach kariery muzycznej udało się coś nagrać. No a teraz trafił pod opiekę zacnych młodszych ludzi z okolic Nowego Orleanu, jak na przykład Matta Pattona, który zajmował się także produkcją współczesną tak znanych wykonawców jak chociażby Drive-By Truckers. Do tego także jeszcze Jimbo Mathus ze Squirrel Nut Zippers jest zainteresowany twórczością Alabama Slima. No i dzięki temu mógł on zarejestrować pełny album, przy czym jego antyczna estetyka bluesowa została tutaj oprawiona w pełną nowoczesność. Album zarejestrowano w ciągu jednej sesji, niemalże jednym ciągiem, no ale potem to nagranie, w pełni zresztą tradycyjnie analogowe, zostało przejęte przez producentów, którzy dodali do tego parę innych instrumentów, no i sprawili, że brzmi ono dosyć współcześnie. Alabama Slim z albumu The Parlor jeszcze w dwóch nagraniach. Freddy's Voodoo Boogie, tutaj towarzyszy mu jego młodszy nieco kolega, od lat z nim współpracujący, czyli Little Freddie King. A do tego jeszcze kolejna kompozycja Miltona Fraziera, bo tak brzmi pełne imię i nazwisko Alabamy Slima, Midnight Rider.
2: Baby, you got the voodoo mojo put on me. Put the mojo on.

0: W 2021 roku powraca także koncepcja Thomasa Ruffa, założyciela i właściciela zacnej firmy bluesowej Ruff Records, która polega na tym, że gromadzi on kilkoro wykonawców i pakuje ich do czegoś, co zostało nazwane Blues Caravan. I to jest taka objazdowa orkiestra, która także od czasu do czasu dokonuje nagrań. Tych Blues Caravanów było już chyba kilkanaście na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia. No a teraz najnowszy Blues Caravan 2020, wydany w 2021 w składzie Jeremiah Johnson, Whitney Shea i Ryan Perry. Zacznijmy od Ryana Perry'ego, który zresztą sam się przedstawi.
1: Thank y'all so much. My name is Ryan Perry from Tupelo, Mississippi. I'm gonna do the title track to my debut album. It's called High Risk, Low Reward.

Nagrania pochodzą z niemieckiego klubu, utrwalone na początku 2020 roku. Teraz pora na Whitney Shea, żywiołową wokalistkę z San Diego, która już parokrotnie występowała w audycjach różnych w Radiu Baobab, prezentując swoją sztandarową piosenkę zatytułowaną A Woman Rules the World. No to teraz posłuchajmy koncertowej wersji tego utworu.

I na koniec tego wydania Nowalijek spod Baobabu chciałbym, żeby Państwo poznali artystę, o którym prawie nic nie wiem, poza tym, że jest związany z muzyką z Teksasu, ale jeśli chodzi o miejsce, w którym żyje i tworzy, to są okolice Nowego Jorku. Nazywa się Andy Seagrave i właśnie zadebiutował w styczniu 2021 roku płytą zatytułowaną The Jungle. Jak na debiut całkiem przyzwoicie. Oto Andy Seagrave w trzech nagraniach: The Jungle, Bad Bad Man i The Fire Below. To były Nowalijki spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Time, tytułowe nagranie z albumu Taj Mahala i jego Phantom Blues Band. I pomyślałem sobie, że ta świeżo przesłuchana płyta może stać się też asumptem do zaprogramowania audycji. Audycji, w której Taj Mahal stałby się taką bardzo istotną jednostką przewodnią, ale niekoniecznie musiałby w każdym utworze zaistnieć jako wiodący wykonawca. Będę jeszcze też w tej audycji wracał do utworów z płyty Time, ale teraz chciałbym się cofnąć do grudnia 1968 roku, kiedy to Stonesi wykonali coś, co w historii zaistniało jako The Rolling Stones Rock and Roll Circus. To był taki projekt filmowo-koncertowy, który miał być taką psychodeliczną, z lekkim przymrużeniem oka odpowiedzią na telewizyjne widowiska końca lat 60. I wszystko to zostało zaaranżowane tak, jakby odbywało się w cyrku. Był namiot, byli akrobaci, była publiczność siedząca wokół areny, a poza samymi Stonesami wystąpili w tym przedstawieniu The Who, Jeff Rotal i taka super grupa, która nazywała się The Dirty Mac, złożona z Johna Lennona, Erika Claptona, Keitha Richardsa i Mitcha Mitchella. I w tej sztuce wystąpił też Taj Mahal. Oto nagranie z tego właśnie przedstawienia. Taj Mahal w utworze Ain't That a Lot of Love.

A teraz wracam znowu do wydanej w 2026 roku w kwietniu płyty Time, która budzi we mnie bardzo, bardzo pozytywne emocje. Oto utwór zatytułowany Ask Me About Nothing But The Blues. Pytaj mnie o wszystko, byle nie o bluesa.

I znowu cofamy się do zamierzchłej przeszłości, rok 1973. Trzeci album Bonnie Raitt, zatytułowany Taking My Time, jeden z mniej znanych jej albumów, a mnie zainteresował w tym przypadku dlatego, że są tam trzy numery, które w dużej mierze zaprogramował Taj Mahal. Muzycznie, no i aranżacyjnie, i także zaistniał tam jako instrumentalista. Posłuchamy kompozycji Moes Allisona zatytułowanej Everybody's Crying Mercy. Bonnie Raitt z Taj Mahalem.

Na płycie Time, tej z 2026 roku, Taj Mahal i Phantom Blues Band wracają także do częstych w repertuarze Taj Mahala nawiązań do kultury karaibskiej. Oto właśnie po karaibsku kołyszący utwór Wild About My Loving.

A to będzie chyba najdziwniejsza współpraca w karierze Taj Mahala, bo oto w 2007 roku Taj Mahal nagrał jeden utwór z słynnym francuskim rock'n'rollowcem Johnnym Hallidayem. T'aimais si mal, czyli kocham cię tak bardzo. Oto Taj Mahal i Johnny Hallyday.

tym samym 2007 roku, w którym ukazała się płyta Johnny'ego Hallyday'a, Taj Mahal uczestniczył w nagraniu albumu zatytułowanego Going Home, a Tribute to Fats Domino, na który złożyły się nagrania związane oczywiście z repertuarem Fatsa Domino, wykonywane przez wielu słynnych i najsłynniejszych artystów świata. Wśród nich znalazł się także Taj Mahal, który wykonał z repertuaru Fatsa Domino My Girl Josephine.

I jesteśmy już we współczesności. Rok 2026. Album Vana Morrisona, Somebody Tried to Sell Me a Bridge. Van zaprosił do nagrania kilkoro przyjaciół związanych z korzeniami bluesa, między innymi także Taj Mahala, i wspólnie wykonali kompozycję Chucka Willisa, Betty and Dupree.

I na koniec zachowałem przecudnego Longiera z udziałem Taj Mahala. To fragment płyty firmowanej przez Wyntona Marsalisa i Erika Claptona, którzy zaprosili do wykonania jednego z najbardziej znanych z tradycji jazzu utworów Just a Closer Walk with Thee, Taj Mahala. A więc Wynton, Eric i Taj. Na zakończenie tej krótkiej podróży w czasie pod patronatem Taj Mahala. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Eric Clapton. Taj Mahal.
1: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

To był rzeczywiście Joe Louis Walker, ale duch Joe Bonamassy krąży nad naszą audycją nieuchronnie, bo przecież ten utwór zatytułowany Blues Coming On kilka tygodni temu prezentowałem już w pierwszym odcieniu bluesa, tyle tylko, że w wykonaniu Diona z Joe Bonamassą właśnie. Myślę, że przy okazji sesji Diona udało się Joe Louisowi Walkerowi nagrać Blues Coming On w nieco innej konfiguracji, a mianowicie właśnie z Dionem i z Ericiem Galesem, czyli trzy gitary i trzech wokalistów. To nowy album Joe Louisa Walkera zatytułowany właśnie Blues Coming On. Poza wspomnianymi już Ericiem Galesem i Dionem zgromadził Joe Louis Walker do współpracy przy tej płycie takie znakomitości jak Jorma Kaukonen, Mitch Ryder, Albert Lee, Charlie Harper, i to się wydaje taki już obowiązujący niemal wzorzec realizowania nowych płyt w dzisiejszym około bluesowym świecie. Płyta Blues Coming On zabiera 12 nagrań, każde w zasadzie z innym zaproszonym do studia gościem. I bardzo tego się dobrze słucha, bo ci goście, a także sam Joe Louis Walker, są gwarancją solidnego grania i nagrywania. Myślę, że dla blues fanów najciekawszym elementem tej nowej płyty Joe Louisa Walkera może być udział kobiecego głosu, a tym kobiecym głosem zachwyca Carla Cook, najmłodsza córka Sama Cooka, która specjalizuje się głównie w klimatach jazzujących, no ale tym razem dała się namówić na to, żeby pośpiewać w bluesowym towarzystwie. No więc ona za chwilkę wystąpi w nagraniu zatytułowanym Someday, Someway, ale przedtem jeszcze inny duet, tym razem męski, czyli Joe Louis Walker i Cab Mo, Old Time Used to Be. Nowa płyta Joe Louisa Walkera, Blues Coming On.

Lepiej późno niż wcale, można powiedzieć, jeśli chodzi o debiut Duffy Bishop w Bielszym Odcieniu Bluesa, bo Duffy jest już na scenie muzycznej od prawie 40 lat. Na początku lat 90. zachwyceni jej głosem producenci kalifornijskiej produkcji poświęconej Janis Joplin zatrudnili ją do roli głównej w spektaklu muzycznym, a kiedy okazało się, że to się sprawdza, Big Brother and the Holding Company, którzy wznowili działalność w latach 90., zabrali ją na swoją trasę koncertową po Japonii. No ale od tego czasu Duffy bardzo się usamodzielniła, ma własny zespół, współpracuje blisko, nie tylko rodzinnie, ale i muzycznie ze swoim mężem, Chrisem Carlsonem, gitarzystą, który także aranżuje i współkomponuje znaczną część jej repertuaru. I właśnie teraz ukazał się 8. album Duffy Bishop, zatytułowany I'm Gonna Do What I Want, czyli Zrobię, co zechcę. I to było tytułowe nagranie z tego właśnie albumu. Ma głosisko kobieta, prawda? No to posłuchajmy jeszcze dwóch nagrań Duffy Bishop. Whistle Calling i The New Song.

Pick Me Up Off the Floor, ósma w dyskografii Norry Jones, płyta długo grająca. Nowa, ale jak wynika z plot sieciowych, nie do końca, w tym sensie, że nie jest to album przygotowany specjalnie na ten czas i na to właśnie wydanie, tylko to jest troszkę taka zbieranka pięknych zresztą nagrań wynikających ze współpracy Norry z Thomasem Bartlettem i Jeffem Tweedym. I bardzo dobrze, że ten zbiór się ukazał, bo to są bardzo ładne piosenki. Fortepian Norry odgrywa tutaj ogromną rolę, no ale od czasu do czasu też przewija się a to dobrze brzmiąca gitarka, a to hamondzik. Jak na przykład w kolejnym nagraniu. To, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, nosi tytuł Heartbroken Day After, a to z tym hamondem w tle Flame Twin, Norah Jones.

Mike Zito z albumu Quarantine Blues. Jakiś tydzień temu, chyba w innej audycji, błędnie wymówiłem tę nazwę. Nie wiadomo dlaczego upierałem się, że to będzie quarantine. Przecież po angielsku kwarantanna to jest quarantine. No więc album nosi tytuł Quarantine Blues i jest to ewidentnie płyta zrobiona w trakcie lockdownu, czyli wtedy, kiedy nie za bardzo można było się poruszać po różnych miejscach, żeby złapać albo właściwe studio, albo właściwy czas na to, żeby spokojnie popracować nad tymi nagraniami. To są chyba wręcz nagrania live, tyle tylko, no, że w jednym miejscu zrobione bez publiczności. Mastering tych nagrań wprawia mnie w zadziwienie, bo kiedy się patrzy na spektrum, na oscylatorze czy czym tam innym, no to wylatuje poza wszystkie możliwe ograniczniki to, co zostało zapisane na plikach płyty Quarantine Blues, co potwierdza także utwór Dust

No i przyszła pora na ten moment, na który wszyscy tak czekamy, czyli na nowe nagranie Joe Bonamassy. To, że Joe Bonamassa będzie wypuszczał nagrania z planowanego na wczesną czy późną jesień 2020 roku albumu, nie jest niczym dziwnym, no bo przecież nie może tydzień, czy no powiedzmy dwa tygodnie minąć, żeby nie zaistniało coś nowego z jego fonograficznego dorobku, ale to nagranie wykracza poza taki standard. Od po prostu mam coś nowego, to wrzucam. Bo ten utwór jest dziełem wspólnym Joe Bonamassy i Pete'a Browna. A Pete Brown, o tym wiedzą słuchacze z wyższych półek znajomości historii rock'n'rolla. Pete Brown to znakomity poeta, tekściarz, no także troszkę performer i nawet artysta estradowy, który wsławił się przede wszystkim współpracą z zespołem Cream i tymi wspaniałymi numerami, które z Jackiem Bruce'em wymyślił i wprowadził do panteonu nagrań muzyki okołorockowej. Pete Brown z różnymi artystami kojarzył się po rozstaniu z Cream i Jackiem Bruce'em. Także pamiętam, że miał przyjechać na Suwałki Blues Festival z Chrissy Matthewsem, no ale wtedy zdrowie na to nie pozwoliło. Wnioskuję z tego, że Pete Brown napisał coś dla Bonamassy, ze zdrowiem jest w porządku, no i bardzo to jest dobra wiadomość. Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa Joe Bonamassa When One Door Opens. To był pierwszy odcinek bluesa przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: רדיו באובאב.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.

Dobry wieczór, witam. Dzisiaj będziemy mieli do czynienia z muzyczną opowieścią, opowieścią o powrocie do miejsca, w którym artysta się urodził. Przez wiele, wiele lat wyrażał muzyką wiele rozmaitych uczuć w różnych odcieniach, a teraz pozwolił sobie na to, żeby wrócić do tego czasu, kiedy nasiąkał muzyką, a ta muzyka rozbrzmiewała w jego rodzinnej, północnej Karolinie. Nazwał tę opowieść Ashes and Dust. Panie i panowie, pan Warren Haynes.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

J-A-N. Piękne imię, prawda? Okazuje się, że może to być także imię kobiety. Jan Preston jest pianistką kształconą klasycznie, ale jej muza skierowała jej muzyczną duszę w stronę boogie, fortepianowego boogie oczywiście. Nagrywa już od dobrych kilkunastu lat, no i to jest zapewne debiut w audycjach Radia Baobab, bo ukazał się kolejny album Jan Preston zatytułowany Piano Boogie Woman. No i są tutaj rzeczywiście same fortepianowe utwory utrzymane w konwencji blues boogie, niektóre instrumentalne, niektóre z dodatkiem głosu pani Jan Preston. Klasyczne wykształcenie muzyczne Jan Preston wpływa także na niektóre elementy jej repertuaru. Oto za chwilkę usłyszą państwa Nad Boogie, czyli boogie korzeniami osadzone w klasyce Piotra Czajkowskiego i jego Dziadka do orzechów. No zresztą to nie pierwsza tego typu próba, bo przecież Keith Emerson już próbował to zrobić, a przed nim jeszcze Bee Bumble ze swoim Nat Rockerem. No a teraz Jan Preston, Nad Boogie.

sumie będzie dzisiaj jeszcze więcej debiutów, bo za chwileczkę wystąpi Adam Douglas, który nie miał jeszcze szczęścia w Radiu Baobab. No i teraz szczęśliwa gwiazdka do niego zamrugała. Na antenie Radia Baobab Adam Douglas.

Adam Douglas, śpiewa, gra na gitarze, urodził się w Oklahomie. No, świetne miejsce dla muzyka, który powinien być popularnym artystą w Radiu Baobab. Adam Douglas, Amerykanin, na stałe osiadł już od pewnego czasu w Norwegii i tam też nagrywa, choć brzmi wcale nie po norwesku, a właśnie tak, jak sobie wyobrażamy, może brzmieć muzyk z Oklahomy. W 2021 roku ukazał się album Better Angels Adama Douglasa i z tej właśnie płytki usłyszeli Państwo utwór zatytułowany Joyous Will Be. Kolejne nagranie Adama Douglasa też należy do typowo norweskiej Amerykany. Oto nagranie zatytułowane A Whistle to Blow. Adam Douglas.

Howie Gelb występował w Radiu Baobab w różnych audycjach wielokrotnie. I myślę, że także mogłem już prezentować przed laty nagrania z płyty, którą właśnie teraz chcę pokrótce omówić. Album nosi tytuł Alegrias, został wydany w 2010 roku i to jest nietypowa, zresztą jaka płyta Howiego jest typowa, więc ta nietypowość tego albumu polega na tym, że jest on w swoim charakterze dosyć taki hispano-muzyczny. I rozpoczynała się ta płyta od nagrania Four Door Maverick.

z albumu Alegrias, który miał swój debiut 10 lat temu. Howie Gelb wykonał utwór Four Door Maverick. Ale jak to bywa przy okazji takich jubileuszowych wydawnictw, są one wzbogacane o utwory, nagrania, których wcześniej nie słyszeliśmy. No i tak też jest w tym przypadku. Oto kolejne dwa nagrania Howiego Gelba zatytułowane Rain and Thunder i Crazy to Love You. I tu właśnie są takie momenty, które ja u Howiego najbardziej lubię, czyli takie mruczano-szeptane. Wydaje się, że czasami ten głos może już nawet gdzieś się skryć pod jakąś kołderką czy zasłonką, ale wydobywa się, mruczy i mruczy bardzo przekonująco. Howie Gelb.

I teraz się troszkę sam rozśmieszam, bo to będzie chyba debiut w audycjach Radia Baobab. Kings of Leon, czyli jeden z najpopularniejszych zespołów rockowych współczesności, no jakoś niespecjalnie był umieszczany w nurcie około bluesowym, który jest przecież obowiązującym nurtem dla Radia Baobab. Ale kiedy posłuchałem sobie w całości albumu When You See Yourself, czyli nowej z 2021 roku płyty Kings of Leon, to choć nie ma tam bezpośrednich nawiązań do bluesowego standardu, to myślę, że zbliża się powoli ten moment, który być może za 2 albo i 3 dziesięciolecia doprowadzi do tego, że panowie Followill zrozumieją, że tak naprawdę u korzeni ich muzyki leży blues. A na razie posłuchajmy Stormy Weather i Claire and Eddie, 2 nagrań z albumu When You See Yourself, Kings of Leon.

Tak jak wcześniej awizowałem, to wydanie Nowalijek jest i troszkę od sasa do lasa, i od jednego miejsca do drugiego, i są to miejsca czasami od siebie bardzo odległe, albo no, tak wydawałoby się dosyć nieoczywiste dla repertuaru Radia Baobab. Oto przed Państwem zespół Black Banjo.

ten instrumentalny utwór, nosi tytuł Bumps Boogie i wykonawca Black Banjo. To jest orkiestra włoska, choć nosi nazwę anglojęzyczną i od czasu do czasu, kiedy towarzyszy muzyce instrumentalnej grupy Black Banjo jakiś wokal, no to jest to wokal w języku angielskim zazwyczaj. Album grupy Black Banjo nosi tytuł Out of the Skies i szczycą się tutaj muzycy włoscy, że pozyskali do współpracy znanych amerykańskich muzyków. Wśród nich także jest znakomity, no i słynny w niektórych kręgach, saksofonista Blue Lou Marini, znany nam z występów chociażby z zespołem Roomful of Blues, no a także z filmów o Blues Brothers, bo on tam pokazywał się i grał na saksofonie bardzo udatnie. I właśnie teraz posłuchamy Black Banjo z towarzyszeniem Blue Lou Marini w utworze The Contest.

Zastanawiam się, czy to nie jest przypadkiem debiut, ale chyba jednak nie, bo przez te 15 ponad lat działania antenowego w Radiu Baobab musiałem trafić jakoś na nagranie Suzy Quatro, bo to właśnie ona za chwileczkę zaprezentuje nowiuteńkie, awizujące nową płytę nagranie zatytułowane The Devil in Me. Chciałoby się powiedzieć stara, dobra Suzy Quatro. No i tak to rzeczywiście jest. Jeżeli ktoś lubi taką muzyczkę, to i to nagranie Suzy Quatro mu się spodoba.

Vana Morrisona nie trzeba nikomu przedstawiać i przypominać, kim ten artysta jest. Kiedy ostatnim razem wspominałem w którejś z audycji Radia Baobab nową płytę, czy raczej nowe nagranie Vana Morrisona, towarzyszyło temu pewien niepokój. Czy Van Morrison nie przesadza w otwartym, negatywnym stosunku do wszelkich obostrzeń społecznych, które są związane z COVID-em? W poprzedniej swojej realizacji, zresztą towarzyszył mu w niej Eric Clapton, Van Morrison w sposób bardzo negatywny wyrażał się w tekście o tym wszystkim, co spowodowała zaraza. Podobno też cały album, który wkrótce się ukaże, a będzie on nosił tytuł Latest Record Project, będzie także bardzo w warstwie tekstowej krytyczny w stosunku do niedogodności życia spowodowanych COVID-em. Spotkał się też Van Morrison z ogromną krytyką ze strony i recenzentów, no a także części fanów. Jak to będzie, jak to mówią, usłyszymy, zobaczymy. Na razie mamy jedno nagranie zatytułowane Latest Record Project. Oto Van Morrison 2021.

I na zakończenie tych nowalijek spod Baobabu dwa nagrania duetu, który już awizowałem w którymś z wydań nowalijek. To duet Jimbo Mathus i Andrew Bird. Wspominałem wówczas o pięknym, ascetycznym wideoklipie, który towarzyszył jednemu z nagrań awizujących ten album. To była sytuacja plenerowa. Obaj panowie siedzieli na tle przyrody amerykańskiej. W oddali widać było zachodzące słońce. Wszystko w pięknych kolorach nadchodzącego zmierzchu. No i muzyka łagodna, tak łagodna jak otaczająca ją przyroda. I taka też jest cała płyta, która nosi tytuł These 13, czyli tych 13 nagrań, bo tyle znalazło się na albumie, który firmują Jimbo Mathus i Andrew Bird. No i tak właśnie, zgodnie z duchem przyrody, zakończymy to wydanie nowalijek spod Baobabu. Beat Still My Heart i Bell Witch. To dwa tytuły z albumu zatytułowanego These 13. Wystąpią Jimbo Mathus i Andrew Bird. To były nowalijki spod Baobabu. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Pomyślałem, że rozpocznę od tego, że to będzie wydanie absolutnie niecodzienne, no, odmienne od wszystkich dotychczasowych, ale złapałem się na tym, że już parokrotnie awizowałem taką odmienność, więc proszę przyjąć, że w zasadzie wszystkie boby są niestandardowe. A niestandardowość tego wydania polega na tym, że zacznę od wyboru patronki, bowiem no dobre już kilka miesięcy temu zgłosiłem taką ideę, żeby moi patroni i moje patronki przysyłali swoje życzenia najszczersze, czyli najszczersze bluesowe wybrane przez siebie nagrania, 3, 2, 4, a ja będę się starał je pomieścić w kolejnych wydaniach Pierwszego Odcienia Bluesa, no tak, żeby również pozostała część odbiorców tego programu wiedziała, jak patroni się zapatrują na swoją kochaną muzykę i jakie mają swoje indywidualne wybory. Dziś wybór patronki Oli Kamińskiej. To jest nie tylko patronka Boba, ale to jest także z mojego historycznego punktu widzenia patronka całego kręgu najwierniejszych słuchaczek i słuchaczy mojej audycji. Ogromnie zasłużona także w dziedzinie ubarwiania moich audycji ilustracjami i komentarzami na naszych forach internetowych. Olu, bardzo cię pozdrawiam i śpieszę spełnić twoje wybory. Liścik nie był specjalnie długi i tak naprawdę z takich osobistych wynurzeń to Ola oświadczyła, że wybór bardzo trudny, bo przecież to tysiące ulubionych utworów i wykonawców, no ale na okoliczność patronackiego wyboru bobowego wybrała 3 nagrania. I muszę powiedzieć, że nie wszystkie wydały mi się takie zupełnie oczywiste. Pierwszy, powiedzmy sobie tak, no bo John Mayall ze swoimi The Blues Breakers to niewątpliwie jeden z patronów Pierwszego Odcienia Bluesa, więc wybór wydawałby się dosyć naturalny. Ale już jeśli chodzi o konkretną pieśń, to nie jest to taka oczywista oczywistość, bo nie sięgamy do jakichś takich naprawdę podstawowych nagrań Johna Mayalla, czy też tych początkowych, które zazwyczaj wprowadzają w słuchacza w klimat jego muzyki, ale Ola poprosiła o utwór zatytułowany The Mists of Time, który znalazł się na wydanej w 2002 roku płycie zatytułowanej Stories. Myślę, że przy jakiejś okazji jeszcze zagadnę, Ole, dlaczego właśnie ten numer Johna Mayalla wybrała, no a teraz zanurzmy się w muzykę naszego muzycznego patrona. John Mayall, The Mists of Time.

Mówiłem już kilka minut temu, że te wybory patronki Oli nie są takie zupełnie jednoznaczne i oczywiste, bo na drugiej pozycji wymieniła nagranie zespołu, który nie jest tak naprawdę związany z mainstreamem bluesowego grania. Mianowicie chodzi o Cowboy Junkies. W ich muzyce jest sporo śladów tego, że korzystali z muzyki korzeni, ale no nie są traktowani jako orkiestra bluesowa. A do tego jeszcze Ola wybrała nagranie nie z ich podstawowego repertuaru, to znaczy nie jest to nagranie z płyty firmowanej przez Cowboy Junkies, ale z takiego albumu, który nosi tytuł Por Vida po hiszpańsku, a w podtytule angielskim A Tribute to the Songs of Alejandro Escovedo. A Alejandro Escovedo to taki niepokorny dosyć twórca, który oscyluje pomiędzy folkiem, rockiem, Tex-Mex, a czasami wręcz zahaczał w swoim muzykowaniu o nawet jakieś punkowe chyba korzenie. W 2004 roku ukazał się album, w którym różni słynni artyści oddają cześć jego muzyce. Wśród tych słynnych znaleźli się John Cale, Steve Earle, Son Volt, Lucinda Williams, no i także właśnie Cowboy Junkies. Ola dopisała w swoim liściku, że kiedyś usłyszałam ten utwór w mojej z Wojtkiem Manem audycji w Baobabie i bardzo jej się to spodobało. Szczerze powiem, że kiedy rzuciłem okiem na tytuł Don't Need You i Cowboy Junkies, to w pierwszej chwili nie mogłem sobie odtworzyć w moim starczym rozumie, skąd to nagranie się wzięło. No ale potem po bluesowej nitce do kłębka i dotarłem do albumu poświęconego twórczości Alejandro Escovedo. I oto teraz, zgodnie z wyborem Oli, Cowboy Junkies, Don't Need You.

I wreszcie trzecie nagranie według wyboru patronki naszej Oli. Otóż Ola zażyczyła sobie Midnight Blues w wykonaniu Snowy'ego White'a. I tutaj też miałem lekki problem, bo nie bardzo wiedziałem, o którą wersję tego nagrania chodzi, bo są dwie na płytach Snowy'ego White'a, jedna koncertowa, druga studyjna, i sobie posłuchałem obu. I już nie konsultując tego z Olą, wybrałem wersję studyjną. Z albumu zatytułowanego No Faith Required z 1996 roku Snowy White ze swoim zespołem w nagraniu Midnight Blues.

0: To były trzy piękne pieśni wybrane przez patronkę Radia Baobab, czyli przez Olę Kamińską, naszą szefową, jeśli chodzi o komentowanie programu Pierwszy Odcień Bluesa, a także paru innych, w których uczestniczę. Jeszcze raz, Olu, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że to zachęci także pozostałe patronki i patronów do tego, żeby dostarczać na adres mój mailowy, czyli baobab@radiobaobab.pl swoje życzenia w postaci listy dwóch, trzech nagrań, które chcieliby Państwo usłyszeć w Pierwszym Odcieniu Bluesa. A teraz przechodzę do drugiej części tego niestandardowego wydania Pierwszego Odcienia Bluesa. I niestandardowość ta będzie polegała na tym, że zaprezentuję 7 nagrań z jednej płyty, ale jakżeż istotnej. Album nosi tytuł długi, no bo też trudno było nazwać to przedsięwzięcie krótko. Celebrate the music of Peter Green and the early years of Fleetwood Mac, live from the London Palladium. I to jest nagranie fantastycznego koncertu, który odbył się 25 lutego 2020 roku w londyńskim Palladium. Organizatorem i dobrym duchem tego przedsięwzięcia był Mick Fleetwood, dzięki któremu powstał zespół Fleetwood Mac. I cała ta impreza była poświęcona pamięci niedawno zmarłego współzałożyciela Fleetwood Maca, czyli Petera Greena. Ten album ukazuje się pod koniec kwietnia 2021 roku i w formie audio, i w formie wideo. I zawiera pełną rejestrację tego koncertu. Trwał ten koncert prawie 2 godziny. Zebrał Mick Fleetwood towarzystwo bardzo doborowe, do tego stopnia doborowe, że pozwolę sobie wymienić wszystkich, którzy wzięli udział w tym koncercie. A więc Neil Finn, Noel Gallagher, Billy Gibbons, David Gilmour, Kirk Hammett, John Mayall, Christine McVie, Jeremy Spencer, Pete Townsend, Steven Tyler i Bill Wyman. A do tego producentem tego koncertu w sensie dźwiękowym był słynny Glyn Johns, który przecież produkował na przykład nagrania The Beatles między innymi, a w skład stałej orkiestry towarzyszącej tym wszystkim wymienionym wcześniej gigantom wchodzili oczywiście sam Mick Fleetwood, perkusista, Andy Fairweather Lowe, Dave Bruns, Rick Vito, Zach Starkey, Johnny Lang i Ricky Peterson. Nie zamierzam przedstawić dziś całego zestawu tych nagrań, no bo jak mówiłem, trwa to wszystko prawie 2 godziny, ale dokonałem wyboru. O kryteriach tego doboru powiem za chwilę, a teraz proszę posłuchać, jak rozpoczynał się ten koncert, a rozpoczynał go utwór zatytułowany Rolling Man. W głównej roli wystąpił tutaj Rick Vito.
1: Hello, hello, hello. Good evening, everyone, and welcome. There's an old, lovely phrase that is well worn in my life to start the show. If music be the food of love, then play on. Enjoy the evening.

0: Thank you, John.
1: Każde z tych nagrań jest też wprowadzane krótką introdukcją przez gospodarza wieczoru, czyli przez Micka Fleetwooda. Oto następne, Stop Messing Around, takie bardzo greenowskie, bym powiedział. I tutaj z niesłychaną satysfakcją odnotowałem obecność w gronie tych wykonawców pani Christine McVie, czyli tej osoby, z którą Fleetwood Mac rozpoczął swoją wspaniałą bluesową drogę w Wielkiej Brytanii, a która później przeniosła się wraz ze swoimi brytyjskimi kolegami, czyli Mickiem Fleetwoodem i Johnem McVie do Stanów Zjednoczonych, gdzie do dziś zespół Fleetwood Mac stanowi jedno z najistotniejszych historycznie zjawisk w muzyce rockowej Stanów Zjednoczonych. W wykonaniu Christine McVie usłyszymy Stop Messing Around.
0: We are going to introduce a lady that needs no introduction whatsoever. She is like a sister to me. I've shared the stage with her for over 40 years. Welcome the one and only Miss Christine McVie.

0: Kolejny muzyk, z którym Peter Green grywał w tych pierwszych latach działalności grupy Fleetwood Mac, jest dobrze znany nam z występów chociażby na Suwałki Blues Festival, Jeremy Spencer. I oto on, Jeremy Spencer, gitarzysta i wokalista w niezwykle kameralnej, ale jakże śpiewnej i kołyszącej wersji utworu The Sky is Crying Elmora Jamesa. W tej wersji The Sky is Crying usłyszymy tylko dwóch wykonawców. Właśnie Jeremy'ego Spencera, śpiewającego i grającego na gitarze, i towarzyszącego mu na basie Billa Wymana. Tak, tak, tego Billa Wymana.
1: Very special moment for me, being a drummer, to be in the presence of Mr. Bill Wyman. Last time I shared the stage with this dear friend of mine was 50 years ago. So please welcome Mr. Jeremy Spencer.

0: kolejnym nagraniu nie usłyszymy już żadnego z muzyków, który miał okazję grać z Peterem Greenem w okresie, kiedy występował on z zespołem Fleetwood Mac, ale usłyszymy tutaj niezwykły łącznik z tym czasem, a tym łącznikiem będzie gitara, słynny Gibson Petera Greena, którego właścicielem jest teraz w XXI wieku Kirk Hammett z Metallica. I on właśnie z Billym Gibbonsem wykona The Green Manalishi.
1: Are you still with us? Are you really with us? So next up here is a absolute strangest, loveliest thing in the world to have this chap on stage with us. He's playing Peter Green's guitar. Kirk Hammett.

0: The Green Man Alicia.
1: Billy Gibbons przewija się przez scenę tego koncertu kilkakrotnie. Przed chwileczką usłyszeliśmy go z Kirkiem Hammettem, no a teraz z gigantem amerykańskiej sceny rockowej, Stevenem Tylerem. Oto Billy Gibbons i Steven Tyler i Rattlesnake Shake.
2: At this point I'd like to introduce a dear friend of mine, one hell of a singer, Mr. Steven Tyler.

0: Zachęcam Państwa do zapoznania się z całym dwugodzinnym programem koncertu Celebrate the Music of Peter Green, zorganizowanego przez Micka Fleetwooda, który odbył się w lutym 2020 roku. To rzeczywiście niezwykłe przeżycie muzyczne. Myślę głównie dla tych, którzy wyrastali w czasie, kiedy Fleetwood Mac święcił swoje największe bluesowe triumfy, ale myślę, że może być też i atrakcyjny dla wszystkich, którzy po prostu lubią prawdziwą, dobrą, żywą muzykę. Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa i na zakończenie prezentacji tego albumu posłuchamy teraz zamykającego całość tego koncertu utworu Shake Your Money Maker, w którym to na estradzie pojawili się wszyscy uczestnicy tego wieczoru. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: There's so many artists on stage. All I can say is thank each and every one of you for turning up tonight. I am blessed. You were blessed. We're all blessed to have so much fun tonight. Thank you so very much.

Radio Baobab.

nas mogą tylko bluesowe longiery. I takie właśnie bluesowe longiery dziś przez prawie 70 minut będą nas w tym hamaku kołysać. Kolejno, bardzo starutkie, bo sprzed 50 lat, Another Traveling Tune, grupa Steamhammer. Zaraz potem koncertowa wersja Loan Me a Dime, Boza Skaggsa. Ledwie wybrzmi gitara Boza Skaggsa, zabrzmi gitara Erika Claptona. I to ten słynny jego medley Drifting Blues i Rambling on My Mind. A potem dialog dwóch gitar, Duke'a Robillarda i Roniego Earla. A soul that's been abused. Stevie Ray odezwie się ze swoją gitarką i to będzie Tin Pan Alley. A na koniec ukochana moja kołysząca nuta. Need Your Love So Bad, Gary Moore. Siostry i bracia, ułóżmy się w naszych hamakach i kołyszmy się słodko.

może być remontowana od dłuższego czasu i nie wiadomo, kiedy oddana do użytku będzie sala kongresowa. No a za Atlantykiem takimi miejscami były słynne Fillmore East i Fillmore West, o których już rozmawialiśmy w pierwszym odcieniu bluesa, a dziś zajmiemy się miejscem, które nosi magiczną również nazwę Muscle Shoals. Muscle Shoals to jest niewielka miejscowość w Alabamie nad rzeką Tennessee. Niewielka, bo tam mieszka chyba w tej chwili około 15 tysięcy mieszkańców, a słynna jest dlatego, że w tym miejscu powstało w latach 50. studio nagraniowe, które z biegiem czasu nabierało ogromnego znaczenia dla wykonawców amerykańskich, ale nie tylko. Żeby wprowadzić nas w nastrój, w klimat tej muzyki, która tam powstawała wtedy, kiedy nabierało to miejsce magii, posłuchajmy Etty James i jej nagrania zatytułowanego Tell Mama z 1967 roku.

Nie będę się wdawał w nadmierne historyczne i geograficzne szczegóły, bo one są dosyć skomplikowane, ponieważ na przestrzeni dziesięcioleci zmieniały się nieco adresy studia Muscle Shoals, ale nie zmieniała się magia. Nie zmieniała się magia głównie dlatego, że byli wokół tego miejsca zgromadzeni ludzie, którzy stanowili o niesamowitym brzmieniu osiąganym właśnie w tym miejscu. Ci ludzie to założyciele studia Muscle Shoals, czyli panowie Barry Beckett, Roger Hawkins, Jimmy Johnson i David Hood, których nazwiska mogą Państwo spotkać na setkach opisów do płyt najwybitniejszych artystów XX i XXI wieku. A dla naszego cyklu myślę, że takim łącznikiem, który sprawia, że to miejsce nabiera ogromnego znaczenia, nie tylko magicznego, ale czysto muzycznego, jest nazwisko Duane Allman, który właśnie w tym miejscu towarzyszył swoją gitarą wielkim tego czasu, czyli przełomu lat 60. i 70. Czyli na przykład Aretha Franklin, którą za chwilę usłyszymy w nagraniu Do Right Woman, Do Right Man, i Wilsonowi Pickettowi w utworze Hey Jude. Jak głosi przekaz od wielu, wielu lat, to właśnie Duane Allman zapoznał wręcz Wilsona Picketta z utworem Hey Jude grupy The Beatles i namówił go do nagrania własnej wersji. A jak to zabrzmiało? Posłuchajmy.

I teraz przejdźmy do współczesności, czyli do XXI wieku, a nawet do drugiego dziesięciolecia XXI wieku, bo studio Muscle Shoals w Alabamie nadal działa, choć za dnia jest w zasadzie ośrodkiem muzealnym, no ale wieczorami i nocami można tam nagrywać. Można nagrywać z wykorzystaniem wielu bardzo antycznych, ale nadal wspaniale brzmiących urządzeń. No i także w towarzystwie tych muzyków, którzy jako muzycy sesyjni przyczynili się do powstania legendy i sławy tego miejsca. Są artyści, którzy mają nadzieję, że nagrywając coś w Muscle Shoals w Alabamie, wzbogacą swój dorobek nagraniowy o coś absolutnie wyjątkowego, niezwykłego. No, czy tak się rzeczywiście staje? No, trudno jednoznacznie ocenić, ale chciałbym, żebyśmy teraz dokonali takiego przeglądu nagrań, które powstawały w XXI wieku w Muscle Shoals, a które były realizowane przez artystki i artystów, którzy no, nie osiągnęli nigdy szczytów popularności, a czasami są wręcz w zasadzie nieznani. Bo czy słyszeli Państwo o wykonawczyni, która nazywa się Amanda St. John? No być może znaczna część słuchaczek i słuchaczy tak, ale to tych najbardziej zaangażowanych w tropienie pięknych dźwięków poprzez lata. Natomiast Amanda St. John jest po prostu irlandzką wokalistką, której sława nie wykroczyła daleko poza jej rodzinny kraj. Postanowiła w 2020 roku udać się jednakowoż do Alabamy i tam z muzykami z Muscle Shoals zrealizowała całą pełną płytę długogrającą, czyli album. Płyta nosi prosty tytuł The Muscle Shoals Sessions, a otwiera ją utwór zatytułowany równie prosto Muscle Shoals, pani Amanda St. John.

Kolejną artystką, która w 2020 roku udała się ze swoim repertuarem do studiów Muscle Shoals, jest pani Leslie Satcher. Leslie Satcher występuje z własną orkiestrą, z własnym zespołem o wdzięcznej nazwie The Electric Honey Badgers. I właśnie z tym zestawem, a także z pomocą kilku słynnych muzyków właśnie z Muscle Shoals zrealizowała album pod tytułem Two Days in Muscle Shoals, co jednoznacznie też określa nam zakres czasowy, w jakim trwały nagrania w tym miejscu. 2 dni. Są to nagrania prawie na 100%, nadając całości przedsięwzięcia takiej prawdziwości, a przecież blues i okołobluesowa muzyka to właśnie powinna być prawda o dźwiękach. No więc Leslie Satchers and the Electric Honey Badgers objawią nam się w 2 nagraniach. Listening to the Blues i Nowhere to Be But Gone.

0: Man!
1: Z równie krótką wizytą w XXI wieku w studiu Muscle Shoals w Alabamie była pani Eileen Rhodes. Amerykanka pochodząca z Boston w stanie Massachusetts, ale przywiązana przede wszystkim jednak do tej muzyki, którą grywa się w Alabamie, Teksasie, Luizjanie czy Tennessee. Debiutowała jako solistka w 2000 roku. Przez następne kilkanaście lat zdołała zrealizować prawie 10 płyt. No i wreszcie w okolicach 2020 roku postanowiła zakosztować magii Muscle Shoals. Z albumu, który nosi tytuł jakżeż inaczej, po prostu Muscle Shoals, słuchamy dwóch nagrań Eileen Rhodes, He's So Red i Oh Shady Hill.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Mieliśmy już reprezentantki Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych. To teraz pora na Kanadyjkę, która udała się do Muscle Shoals, żeby podkreślić swoje przywiązanie do muzyki, którą nazywamy Amerykaną. Pani Karen Lee Baton postanowiła do tego stopnia utożsamić się z atmosferą studia Muscle Shoals, że w repertuarze albumu, który tam został zarejestrowany, znalazły się w zasadzie same tak zwane covery, czyli utwory już wcześniej zrealizowane i uznane na świecie, ale koniecznie związane właśnie z tym miejscem. I to będą dwa znane utwory, choć każdy z nich z trochę innej półki stylistycznej, bowiem mówimy o utworze You Gotta Move, czyli klasyku gospel, soul i bluesa, oraz o słynnym przeboju zespołu Lynyrd Skynyrd Sweet Home Alabama. Wykonuje je Karen Lee Baton.

0: to pick a song or two. Yes, they do.
1: Drugą część audycji Wierszy Odcień Bluesa poświęcono studiu Muscle Shoals, wypełnią nagrania artystów sławnych, którzy zapewne zachęceni magią tego miejsca złożyli się swoimi nagraniami na album zatytułowany Muscle Shoals Small Town Big Sound, czyli Muscle Shoals Małe Miasto Wielkie Brzmienie. Przy czym ci słynni artyści zjechali się do Muscle Shoals nie z własnym repertuarem, tylko także z próbą przywrócenia atmosfery tego miejsca współcześnie w kontekście znanych już wcześniej nagrań, stąd się wywodzących. Rozpoczyna Keb Mo, który wykona Road of Love. To kompozycja Clarence'a Cartera, z którym nagrywał wspomniany już Dwayne Allman i których wspólne nagrania pojawiały się na wielu późniejszych kompilacjach poświęconych twórczości Dwayne'a Allmana. A my usłyszymy utwór Road of Love w wykonaniu współczesnym Keba Moe.

W studiu Muscle Shoals nagrywali też The Rolling Stones. Nagrali tam dwa utwory, które później okazały się jednymi z najbardziej podstawowych w ich historycznym repertuarze. Mówimy o dwóch kompozycjach Jaggera i Richardsa, czyli o Wild Horses i o Brown Sugar. I właśnie za Brown Sugar zabrał się w studiu Muscle Shoals Steven Tyler. No, znany z tego, że był zawsze pod wielkim urokiem, wielkim wrażeniem muzyki The Rolling Stones. Nic więc dziwnego, że kiedy poczuł atmosferę Muscle Shoals, zabrał się za ten właśnie fantastyczny numer. Steven Tyler, Brown Sugar.

0: I raz jeszcze powraca kompozycja Clarence'a Cartera, za którą tym razem zabrał się Kid Rock. To utwór zatytułowany Snatching It Back.
1: How can I get your love when you keep on snatching it back? I need you so bad, I love you, girl. Hey!

Wśród muzyków związanych z The Allman Brothers Band, którzy historycznie wiązali swoje nagrania z Muscle Shoals, był nie tylko Dwayne Allman, ale także i jego brat, czyli Greg Allman, no i w ogóle pozostali członkowie tej muzycznej rodziny. Greg Allman zrealizował tam swoją własną kompozycję Come and Go Blues, którą na albumie Muscle Shoals Small Town Big Sound powtórzyła pani Alison Krauss. Bardzo pięknie zresztą.

Magiczne miejsce w Muscle Shoals, Alabama, czyli studiu o tej samej nazwie. Ten krótki przegląd nagrań, które tam powstawały u zarania tego miejsca, a także już bardziej współcześnie, kończymy nagraniem dwóch muzyków także związanych sentymentalnie z tym miejscem, czyli Toma Johnstona z zespołu The Doobie Brothers i Delberta McClintona, czyli po prostu Delberta. W ich wykonaniu usłyszymy oczywiście zrealizowane w Muscle Shoals w Alabamie nagranie zatytułowane Give It Up For Your Love. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Ten peon początkowy na cześć Mavis Staples nie oznacza jednakowo, że to wydanie pierwszego odcienia bluesa będzie poświęcone jej właśnie, bo otóż nie. Jeżeli Państwo się wsłuchali w nagranie Chicago, to usłyszeli Państwo tam brzmienie gitary. To była gitara Dereka Trucksa. I właśnie ten fakt, że Derek zagrał na płycie Mavis Staples, sprawił, że postanowiłem przyjrzeć się jego karierze jako muzyka sesyjnego. Czyli nie będziemy dziś słuchać nagrań Dereka Trucksa, ani z Tedeschi Trucks Band, ani z The Allman Brothers Band, ani nawet z Warrenem Hainsem czy z Government Mule, bo to są pewne oczywiste oczywistości. Natomiast prześledziłem te ponad 30 lat działalności sesyjnej Dereka i wybrałem kilkanaście nagrań, być może mało znanych i być może niereprezentatywnych do końca dla tego, czym dysponuje, mówię o talencie Derek Trucks, ale myślę, że może być to ciekawe prześledzić, jak chłopak, który zadebiutował mając, nie wiem, 7 czy 8 lat, dobiegający 50, dawał sobie radę jako session man. Rozpoczynamy od 1994 roku, kiedy to Derek miał lat 15 i to był chyba jego pierwszy taki znaczący udział jako muzyka sesyjnego, a stało się to podczas współpracy studyjnej z Tinsleyem Ellisem, na którego albumie Storm Warning Derek objawił się w dwóch nagraniach, a z tych dwóch wybrałem instrumentalne Panhead.

1997 roku Derek miał już 18 lat, ale jeszcze przed uzyskaniem pełnoletności wystąpił w studiu wspólnie z Johnem Copelandem i Shimiką Copeland jako muzyk im towarzyszący, a miało to miejsce wtedy, kiedy różni artyści składali się na album zatytułowany Painted Blue – Songs of the Rolling Stones w podtytule This Ain't No Tribute, że nie jest to żaden tribute, tylko po prostu to jest chęć zaprezentowania własnych wersji pieśni Stonesów. Wśród tych, którzy chcieli się tym wykazać, byli Luther Allison, Junior Wells, Taj Mahal, Joe Louis Walker, Lucky Peterson, Clarence Gatemouth Brown, no i okazuje się także Johnny Copeland. Posłuchajmy zatem Johnny'ego Copelanda otoczonego przez młodziaków, no bo przez jego młodziutką wówczas córkę Shimikę i równie młodego gitarzystę utalentowanego Dereka Traxa. Johnny Copeland w ich towarzystwie w nagraniu Tumbling Dice, oczywiście kompozycja Jagger Richards.

Rok 1998. Derek Trax pojawia się jako gitarzysta na takiej mało bardzo znanej płycie firmowanej przez Bobby'ego Charlesa. A Bobby Charles to gigant muzyki nowoorleańskiej, przede wszystkim zasłużony jako kompozytor wielu słynnych przebojów. Ale od czasu do czasu brał się za nagrywanie własnych dzieł z udziałem własnego głosu, co już do końca nie było tak znakomite jak jego kompozycje. Na płycie zatytułowanej Secrets of the Heart, firmowanej przez Bobby'ego Charlesa, znalazł się utwór zatytułowany Happy Birthday Fats Domino. Na gitarze zabłysnął tutaj Derek Trucks.

Pod koniec lat 90. nieistniejąca już niestety firma płytowa House of Blues uraczyła swoich fanów serią albumów, którą rozpoczął album wspomniany wcześniej w tej audycji, czyli ten poświęcony twórczości The Rolling Stones. A teraz przechodzimy do albumu, na którym bluesmeni kłaniają się, choć nadal zastrzegają się, że to nie jest żaden hołd. This Ain't No Tribute Bobowi Dylanowi. Wśród wykonawców, którzy postanowili zabrać się za twórczość Dylana, a dotychczas znani byli przede wszystkim jako słynni bluesmeni, znaleźli się m.in. John Hammond, Larry McRae, The Holmes Brothers, Taj Mahal, Mavis Staples i R.L. Burnside. I oto właśnie w tle R.L. Burnside'a, który wykonuje Everything is Broken, usłyszymy gitarę Dereka Traxa.

Także w 1999 roku ukazał się kolejny album, na którym bluesmeni kłaniali się, nadal podtrzymując hasło, że to nie jest hołd, zespołowi Led Zeppelin. Whole Lotta Blues, Songs of Led Zeppelin. Na ten album złożyły się mniej i bardziej znane utwory z repertuaru Led Zeppelin, za które zabrali się między innymi Robert Lockwood Jr., Otis Clay, James Cotton, Clarence Gatemouth Brown, Otis Rush, Magic Slim, czy wreszcie Eric Gales. I właśnie Eric Gales zaprosił do wykonania nowej wersji utworu Led Zeppelin, utworu Custard Pie, Dereka Traxa.

Wkraczamy już w XXI wiek. Derek Trucks poznał wcześniej nieco Susan Tedeschi. Państwo bardzo się zaprzyjaźnili. Myślę nawet, że po prostu się pokochali. Ślub wzięli w grudniu 2001 roku, ale jeszcze przed ślubem zdążyli wejść do studia, by uczestniczyć w sesji nagraniowej do płyty, na której znalazły się nagrania współczesnych wykonawców poświęcone historycznemu katalogowi Roberta Johnsona. Ten album nosi tytuł Hellhound on My Trail – Songs of Robert Johnson. Posłuchajmy, jak pięknie narzeczeni wykonują Walking Blues. Narzeczeni, czyli Susan Tedeschi i Derek Trucks.

Rok 2004. To jedno z dziwniejszych przedsięwzięć, do których dał się namówić Derek Trucks. Mianowicie to jest album, który miał zgromadzić artystów mniej i bardziej znanych, ale po to, żeby oni wykonali utwory producenta albumu w takim charakterze absolutnie odbiegającym od ich codzienności. Album nosi tytuł Coast to Coast, a organizm wykonawczy, który firmuje to przedsięwzięcie, nosi tytuł Maximum Grooves. Derek Trucks zaprezentował się na tym zbiorze w nagraniu You Da Man.

Rok 2006 jest o tyle znaczący w karierze Dereka Traxa, że wówczas dostąpił zaszczytu nagrywania z gigantami, czyli z Ericiem Claptonem i J.J. Calem. Pojawił się na albumie The Road to Escondido, a chyba najbardziej dał o sobie znać swoją gitarą w nagraniu Missing Person.

Myślę, że mniej znaczącą też postacią dla Bielszego Odcienia Bluesa jest Eric Krasnow. Bardzo utalentowany gitarzysta, ale taki oscylujący gdzieś wokół rocka, jazzu, no czasami też i ma jakiś zaśpiew bluesowy, ale może żeby podkreślić właśnie ten zaśpiew, do swojej płyty zatytułowanej Blood from the Stone w 2018 roku zaprosił do studia Dereka Trucksa. I oto jak udało im się razem wykonać utwór zatytułowany Curse Lifter.

I to już jest trzecie dziesięciolecie XXI wieku, rok 2021. Ukazał się wówczas album zatytułowany Highway Butterfly – The Songs of Neil Casale. Neil Casale popełnił samobójstwo w 2019 roku i pozostawił po sobie wiele fantastycznych kompozycji, a także wspomnień wśród przyjaciół, muzyków, z którymi nagrywał, a cieszył się bardzo dużym wzięciem jako muzyk sesyjny. Na tej płycie znalazło się nagranie Super Highway, w którym usłyszymy właśnie gitarę Dereka Trucksa. Chociaż nagranie firmuje jego przyjaciel, Otil Burbridge.

zbliżając się do końca tej prezentacji dokonań sesyjnych Dereka Traxa na przestrzeni 30-lecia przełomów XX i XXI wieku, dotarliśmy do 2023 roku, kiedy to ukazał się album Dwayna Betza zatytułowany Wild and Precious Life. Myślę, że dosyć naturalną rzeczą było, że Dwayne poprosił do studia Dereka Traxa. Przecież wywodzą się z tego samego pnia, The Allman Brothers Band. Oto Dwayne Betts i Derek Trax w nagraniu Stare at the Sun.

A już na zupełny koniec zostawiłem deserek. To będzie Leila. Tak, ta Leila Claptona i Gordona. A wykonają ją dwaj wspaniali gitarzyści, czyli Eric Gales i Derek Trax. To nagranie pochodzi z 1999 roku i ukazało się na albumie Blues Power Songs of Eric Clapton. Oczywiście z tym typowym dla tego czasu zastrzeżeniem, że nie jest to It Ain't a Tribute. To nie jest żaden hołd. Ale zagrali pięknie. Pokłonili się w ten sposób Ericowi. Leila, Eric Gales, Derek Trucks. To był pierwszy odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

I wracam teraz do tego kontaktu z Kidem Andersonem. Było to 10 października 2019 roku w Nowotelu w Katowicach, dzień poprzedzający 39. edycję Rawy Blues. Kid Andersen miał zaprezentować się jako gitarzysta, jako człowiek związany ze światem bluesowym Ameryki i wyjaśnić, jak to się stało, że on pochodzący z małej norweskiej wioski stał się jednym z czołowych gitarzystów współczesnego bluesa w Stanach Zjednoczonych. I otóż okazało się, że jego przewodnikiem jeszcze w Norwegii w latach 90. ubiegłego stulecia był znany nam doskonale bluesman Morten Omlik. Morten Omlik to współzałożyciel, wokalista i gitarzysta norweskiego zespołu Spoonful of Blues, który wielokrotnie występował na Suwałki Blues Festival, no bo też jest kojarzony z Notodden, czyli z tym festiwalem, który jest zaprzyjaźniony z imprezą suwalską. Właśnie Morten Omlik wprowadzał Kida Andersena w świat bluesowych dźwięków. Posłuchajmy zatem, jak brzmi współcześnie zespół Spoonful of Blues. Oto z ich wydanej w 2023 roku płyty zatytułowanej Songs from Notodden, Norway, utwór Hold Me in Your Arms Tonight.

Kid Andersen wyjechał z Norwegii jako 19-letni młody człowiek i już po 3-4 latach okazało się, że może się wtopić w bluesowe amerykańskie środowisko jak równy z równymi. Przyjechał do Stanów w 1999 roku, a już w 2003 wydał swoją pierwszą płytę. Nosiła ona tytuł Rock a While i oto tytułowy numer z tego albumu.

W 2006 roku, to był siódmy rok pobytu Kida Andersena w Stanach Zjednoczonych, został zauważony przez Charlie'ego Musselwhite'a, który zaprosił go do realizacji znakomitej płyty Delta Hardware. I z tego albumu przypomnimy sobie teraz Blues for Yesterday.

Kiedy rozmawiałem z Kidem Andersenem na Rawie Blues w 2019 roku, wspomniał, że miał kontakt z polskim muzykiem, który odnosi też pewne sukcesy w Stanach Zjednoczonych. Mowa tu o Lechu Wierzyńskim, który ze swoim California Honey Drops, no przecież stał się jednym z bardziej znanych wykonawców kalifornijskiego łagodnego bluesa. W 2018 roku Wierzyński i The California Honey Drops wydali album Call It Home. Wśród wykonawców tej płyty znalazł się także Kid Andersen jako basista, gitarzysta rytmiczny i także pomagał w zmiksowaniu tej płyty. Oto tytułowe nagranie z tego albumu Call It Home.

do wyjazdu z Norwegii do Stanów tak naprawdę namówił Kida Andersena Terry Hank, amerykański saksofonista bluesowy i soulowy. Przyjaźń Terry'ego Hanka z Kidem trwa do dziś. W 2019 roku Terry Hank zaprosił Kida Andersena do nagrania albumu I Still Get Excited. Oto owoc ich współpracy.

Keith Anderson wtopił się w Amerykę nie tylko muzycznie, ale także i rodzinnie. W 2006 roku ożenił się z panią Lizą Leuschner, która też przybrała nazwisko Anderson. Poznali się podczas występów Lisy w amerykańskiej wersji Idola. Nie odniosła tam jakichś szczególnych sukcesów, no ale niewątpliwie ma talent wokalny, dzięki któremu pojawiała się od czasu do czasu jako wokalistka na płytach, przy których produkcji współpracował Keith Anderson. Wystąpiła też na płycie przyjaciela Keitha Andersona, wspomnianego już Juniora Watsona. Oto właśnie Junior Watson z wokalistką Lisą Anderson. Don't freeze me out.

Wrócę teraz jeszcze na chwilę do wspomnianego już bezpośredniego kontaktu z Gidem Andersenem, kiedy to w Katowicach przed Rawą Blues prowadził on coś w rodzaju warsztatu gitarowego dla grupy słuchaczek i słuchaczy zgromadzonych w katowickim Nowotelu. Zachowały mi się dwa świetne nagrania akustyczne, w których Kid Andersen grał na swojej elektrycznej gitarze, a towarzyszył mu na harmonijce ustnej szef jego zespołu i przyjaciel Rick Estrin. Proszę posłuchać dwóch krótkich nagrań. To Białe Kruki, In the Mood of Little Walter i Rawa Blues Jam, Kid Andersen i Rick Estrin.

W trakcie tego spotkania w Katowicach namówiłem Kida Andersena i Ricka Estrina, żeby zademonstrowali zgromadzonej publiczności, w jaki sposób powstają utwory na płytę Ricka Estrina and the Night Cats. No i okazało się, że to Rick Estrin podrzuca jakąś melodię, a pozostali muzycy podtrzymują ją i powstaje na żywo propozycja repertuarowa. Zagrali wówczas akustycznie utwór She Nuts Up, który potem pojawił się już w formie zmontowanej i ostatecznej na albumie Ricka Estrina and the Night Cats na płycie zatytułowanej Contemporary. Posłuchajmy, jak brzmi demo, które przekształca się potem w gotowy produkt studyjny. She Nuts Up.

0: Kid Anderson prowadzi w Kalifornii własne studio nagraniowe Graceland, które cieszy się znakomitą renomą wśród współczesnych amerykańskich bluesmenów. Korzystał także z usług tego studia Curtis Salgado, wypełniając swój album Damage Control niemal w połowie właśnie nagraniami zrealizowanymi u Kida Andersena. Wśród nich znalazło się także i to The Fix Is In, Curtis Salgado i Kid Anderson.
1: Hello, music lovers. It's the 21st century. But the more times change, the more the old hustle remains the same. And I've learned if it sounds too good to be true, it usually isn't good or true. I've learned to question everything and not to be a fool and believe the spin. And I watch my back because...

I na koniec naszego spotkania z Kidem Andersenem wracam jeszcze do nagrania z płyty, o której mówiłem na początku, czyli do płyty Guitar Magedon. I proponuję wspólny toast w stronę Kida Andersena i bluesa. Let's drink another bottle of blues. To był pierwszy odcinek Bluesa przez radio, mówił Jan Chojnacki.

tune up. You're so good. You look so good.

goodbye.

się podoba, prosimy do nas pisać radiobaobab@radiobaobab.pl. Można także pisać, jeżeli macie propozycje do innych zestawów, czyli do następnych audycji z cyklu Bitwa Gigantów. A teraz już The Animals i Przebój Wszechczasów.

Widzę, jak trudno teraz jest naprawdę debiutantom się promować, jak się zmienił rynek muzyczny, i to przez pandemię, i przez inne różne czynniki. I naprawdę proszę Państwa, żebyście posłuchali tego, co ona ma do zaproponowania, bo wydaje mi się, że jej piosenki zasługują na dużo większy odzew, niż to się stało. Posłuchajmy utworu Zimno.

0: Nie ma więc tutaj żadnej demagogii ani propagandy. My po prostu mówimy, jak jest zimno.
1: Tak, jesteśmy jak Mariusz Max Kolonko, proszę Państwa. A tymczasem wracamy do tematu naszej audycji i ona nie mogłaby się odbyć bez utworu zespołu The Rolling Stones, Winter, którego posłuchamy w zremasterowanej wersji z naszego ulubionego roku 2020.

0: Ja, jak zwykle, podszedłem do tematu troszeczkę inaczej niż Górecka. Otóż Górecka niezwykle przywiązuje się do tekstów piosenek, a szczególnie do tytułów tychże. Ja tymczasem posługuję...
1: Zupełnie jest to nieprawda. Ja się przywiązuję do treści utworów, a nie tytułów tylko.
0: Podchodzę do piosenek bardzo mocno emocjonalnie i jakiś czas temu, podczas tworzenia playlist moich własnych, prywatnych, odsłuchowych, jedną z playlist, jaką sobie wtedy określiłem, była playlista zatytułowana Cold Blues. No i jakże zupełnie niespodziewanie okazało się, że te piosenki znajdujące się w ramach playlisty Cold doskonale pasują do dzisiejszej audycji. Jedną z piosenek była piosenka White Wine australijskiego zespołu, który nazywa się The Vernons. Piosenka White Wine pochodzi z 2013 roku.

0: Ale to jest nieprawda, że ta piosenka tylko tak emocjonalnie pasuje do tej audycji, bo jeżeli chodzi o treść i tytuł też, bo przecież wszyscy wiedzą, że białe wino najlepiej smakuje na zimno, prawda?
1: Mi by się raczej skojarzyło z White Christmas, ale white wine to white, prawie jak cold.
0: Bardzo próbuję wyciągnąć do ciebie rękę tutaj i po prostu uratować nas od konfliktu, ale trudno idzie. Natomiast kolejna próba teraz będzie bez komentarza utwór Marii Peszek Marznę bez ciebie z płyty Maria Awaria.

A teraz przenosimy się do Kentucky w Stanach Zjednoczonych, a tam zespół Cage the Elephant, który stworzył utwór Cold, Cold, Cold.

Z Kentucky tymczasem przeniesiemy się do Oklahomy, z której to pochodzi J.D. McPherson, którego piosenka również znalazła się na playliście Cold Blues, tej, o której wspominałem już wcześniej. Piosenka zatytułowana jest Lucky Penny.

No, jak jest zimno, tak na zewnątrz jest zimno, no to prędzej czy później lądujemy w domu. I bez żalu w związku z tym zaproponuję Państwu teraz utwór naszego ukochanego Michaela Kiwanuki, Home Again.

Skoro zrobiło się już tak cieplej, dużo cieplej niż to na samym początku audycji i już prawie się nie kłócimy, zaproponuję piosenkę amerykańskiego wokalisty, gitarzysty i producenta, bynajmniej nie o anglojęzycznym imieniu i nazwisku, ponieważ ten wykonawca nazywa się Haniel Khatib, a utwór, który chciałbym dzisiaj Państwu zaproponować, pochodzi z jego trzeciej płyty i nosi tytuł Two Brothers.

0: Przepraszam, ale co właściwie ten utwór ma do zimna?
1: No właśnie, jest bardzo ciepły. Pozostaje w totalnej opozycji. Jeżeli tak można mówić o piosenkach.
0: To w takim razie jest ci to wybaczone, bo jak wiemy, opozycja jest bardzo potrzebna w życiu. A ja wrócę jednak do naszego tematu, bo jak jest zimno, no to też pojawia się taki jeden problem. Zimna kawa, proszę państwa. I w związku z tym chciałabym, żebyśmy posłuchali utworu Coffee Cold autorstwa Galta McDermotta, czyli kanadyjskiego kompozytora, który stworzył m.in. utwory do musicalu Hair. Zimna kawa.

0: A Prince posunął się dalej i na swojej płycie Piano and the Microphone z 1983 roku wykonał utwór Cold Coffee and Cocaine. Sam raz na dzisiaj.
1: Cold coffee and cocaine. Say that. Yes. Kidding now.

Oh, baby. Oh, baby.

0: Jak Państwo widzą, niemieckie i skandynawskie geny góreckie dały o sobie znać w dzisiejszej audycji bardzo mocno. Chcąc, nie chcąc, muszę zaproponować Państwu ostatni kawałek w dzisiejszej audycji i powiem szczerze, że od 2 tygodni chodzi on za mną jak bimber za chłopem, dlatego też ostatnią piosenką w dzisiejszej audycji będzie jeden z największych przebojów Nicka Cave'a, ale tutaj w zupełnie świeżym i nowym wykonaniu. Piosenka w tej wersji znalazła się na zarejestrowanym na żywo ostatnim albumie Nicka Cave'a.
1: Nie sądzisz, że Nick Cave właśnie dobrze pasuje na taką porę roku, jak teraz?
0: Z tych wszystkich niezwykle zimnych utworów Nicka, ja odbieram ten utwór jako wyjątkowo krzepiący i ocieplający.
1: No bo właśnie o to chodzi chyba też w muzyce takiej na zimno, żeby ona nas nie mroziła dodatkowo, tylko właśnie, żeby dawała nam taki ciepły oddech, prawda?
0: Serdecznie dziękujemy Państwu za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Wyjątkowo zimną muzykę prezentowali dla Państwa wyjątkowo ciepli i gorący
1: Górecka
0: i Sosnowski. Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

To nagranie nosi tytuł Ticket First. Firmuje je organizm muzyczny Steve Cropper and the Midnight Hour. Pochodzi ono z albumu Watching the Tide, pośmiertnej płyty Steve'a Croppera, giganta muzyki popularnej, który ukaże się, czy ukazał się w połowie 2026 roku. Do nagrania tej płyty jeszcze za życia Steve Cropper zaprosił kilku swoich znakomitych kolegów, między innymi Erica Claptona, który zagrał solo gitarowe w tym właśnie nagraniu. I pomyślałem sobie, że tę właśnie audycję Bielszy Odcień Bluesa wypełnię gościnnymi występami Erica Claptona u innych bardziej lub mniej znanych artystów. Nagranie ze Steve'em Cropperem jest, można powiedzieć, absolutnie najnowsze z tych, które będą prezentowane. A teraz sięgam do jednego z najstarszych. Rok 1992. Eric Clapton pojawia się na albumie artysty, który nazywał się Thomas Jefferson Kay. Trochę muzyk, trochę kompozytor, trochę producent. Taka wszędobylska osoba z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, który nigdy nie osiągnął jakichś wielkich sukcesów, ale był bardzo w środowisku popularny. I tę popularność wykorzystał, by na swojej ostatniej płycie gościć kilku znakomitych artystów, w tym również Erica Claptona. Oto Thomas Jefferson Kay jako lider, Eric Clapton jako tło gitarowe w nagraniu Tough Enough.

I wracamy do współczesności, rok 2025. Dion DiMucci przypomina swoje nagrania z różnymi wielkimi tego świata na płycie zatytułowanej The Rock and Roll Philosopher. I wśród tych gigantów, których zaprosił Dion, znalazł się również Eric Clapton. I oni teraz wykonają wspólnie kompozycję Diona zatytułowaną If You Wanna Rock and Roll.

To będzie jeden chyba z najdziwniejszych elementów historycznej współpracy Erika Claptona z innymi wykonawcami, bo firmuje to nagranie Buckwheat Zydeco, jeden z bardzo znanych, być może wiodących już w XXI wieku, chociaż już nieżyjący artysta stylu Zydeco, właśnie występujący pod pseudonimem Buckwheat Zydeco. W końcu lat 90. Buckwheat Zydeco był supportem na trasie koncertowej Claptona po Stanach. Później Clapton zaprosił go nawet na wspólny występ do Royal Albert Hall. No a Buckwheat Zydeco odwdzięczył mu się, zapraszając go do udziału w swoim albumie zatytułowanym Taking It Home. I tutaj wspólnie wykonali znaną kompozycję Whitlocka i Claptona, Why Does Love Got to Be So Sad?

Clapton pojawia się na płytach gitarzystów, których sam bardzo ceni. No i zazwyczaj ci, których on ceni, cenią też jego. Tak się rzeczy mają w przypadku znakomitego amerykańskiego gitarzysty, wokalisty i kompozytora, mam na myśli Vince'a Gilla. Vince Gill zaprezentuje się w duecie z Ericiem Claptonem nie na własnej płycie, tylko na albumie poświęconym Chetowi Atkinsowi. Vince i Eric zaprezentują się w kompozycji Dona Everlego So Sad to Watch Good Love Go Bad.

I kolejna wielka postać amerykańskiej muzyki popularnej, czyli Glen Campbell. Już po śmierci Glena Campbella ukazał się album zatytułowany Glen Campbell Duets Ghost on the Canvas Sessions. Wśród wielu artystów, którzy zechcieli skojarzyć się z duchem Glena Campbella, znalazł się też Eric Clapton i oto jak zabrzmiało w jego wykonaniu Nothing but the Whole Wild World.

z rzadka, ale zdarza się czasami, że artyści zapraszają Claptona, żeby wspólnie z nim wykonać jakiś utwór z jego repertuaru. To jest dosyć niezwykły przypadek, bowiem kompozytorem tego utworu jest Marley, oczywiście Bob Marley, ale współwykonawcą tego utworu jest Stephen Marley. I oto Stephen i Eric w nagraniu I Shot the Sheriff.

Kolejnego artystę spotykamy na różnych przedsięwzięciach muzycznych Claptona, zwłaszcza tych, które są organizowane przez Claptona w Stanach Zjednoczonych. I to jest wykonawca muzyki country Bradley Walker, z którym w 2023 roku Clapton nagrał singla z takim starym amerykańskim przebojem Always on My Mind, Eric Clapton i Bradley Walker.

A ten duet, który jest firmowany przez dwa wielkie gitarowe nazwiska, to chyba najbardziej błyszczący punkt tego wydania pierwszego odcienia bluesa. On błyszczy księżycowo. Duet Eric Clapton i Jeff Beck. Moon River.

Patient Number 9 to finalny album Ozzy'ego Osbourne'a, na którym poza samym liderem pojawili się różni jego znajomi i przyjaciele. Wydawałoby się niekoniecznie z tego samego pnia muzycznego, z którego Ozzy się wywodził. No i wśród nich znalazł się także Eric Clapton. Wspólnie wykonali utwór zatytułowany One of Those Days.

Jeszcze raz do zamierzchłej przeszłości się cofniemy. Rok 1991, kiedy to ukazuje się album zatytułowany Inside Seduction. I to jest płyta firmowana przez Lamonta Dozier'a, słynnego kompozytora amerykańskiego, twórcę wspólnie z Holandem wielu fantastycznych i takich kamieni milowych muzyki amerykańskiej. To był też czas, kiedy Eric Clapton współpracował blisko z Philem Collinsem, w związku z czym obaj pojawili się na albumie Lamonta Dozier'a i oto jak zabrzmiało That Ain't Me w ich wykonaniu.

Jedyny akcent kobiecy w tym zestawie nagrań, w których Clapton występuje gościnnie. Christine McVie. Ich wspólne nagranie zaczerpnąłem z albumu Songbird, A Solo Collection, która zademonstrowała przekrój jej solowej twórczości. Christine McVie z Ericiem Claptonem, The Challenge.

I na koniec jeszcze jeden, jak sądzę, taki dosyć radosny rezultat współpracy. Raz jeszcze Vince Gill i Eric Clapton w klimacie muzyki z Oklahomy, Okies. Wait till your daddy gets home. Eric i Vince. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Stieglauer był te pół wieku temu związany z inną chicagowską wytwórnią, równie słynną, Delmark. Chciał też zabłysnąć jako samodzielny wydawca i producent i nie mogąc znaleźć chętnych do wydania płyty Hound Dog Taylora, zdecydował się zrobić to samodzielnie i wtedy też powstała marka Alligator Records.

To był Hound Dog Taylor and the House Rockers w nagraniu Give Me Back My Wig. Mówiłem, że Bruce Iglauer uzupełnia nagranie swoim autorskim komentarzem. No i w przypadku Hound Dog Taylora napisał tak. Nikt nie stworzył tak cudownie wspaniałej rakiety jak to trio Hound Dog Taylor, Brewer Phillips i Ted Harvey. Przed nagraniem swojego pierwszego albumu zapełniali zaledwie małe kluby w Southside w Chicago, grając na tanich gitarach i bardzo słabym sprzęcie. Kiedy ktoś prosił o piosenkę, Hound Dog krzyczał: jestem z tobą, kochanie, jestem z tobą, I'm with you, I'm with you, i natychmiast zaczynał grać. Od ich debiutanckiego albumu do śmierci Hound Dog Taylora minęły ledwie 4 lata, ale zespół zbudował tak fantastyczną publiczność, że to pozwoliło im zagrać i w nowojorskiej

Philharmonic Hall i w koncertach na niemal wszystkich kontynentach świata. Hound Dog powiedział: mogą mówić, że gram gównioną muzyczkę, ale brzmimy fantastycznie. Kolejna wielka postać z katalogu Alligatora to oczywiście królowa bluesa, czyli Coco Taylor. W opisie do nagrania Coco Taylor tak pisze Bruce Iglauer. Coco miała trudną drogę do sukcesu. Opuściła szkołę, żeby zbierać bawełnę na polu. Jako osierocona nastolatka przyjechała do Chicago na tylnym siedzeniu Greyhounda, a w kieszeni miała ledwie 35 centów i pudełko krakersów Ritz. Pracowała w Chicago jako praczka, pokojówka, od czasu do czasu tylko śpiewając w klubach chicagowskich. I tam właśnie, kiedy coś dośpiewywała Howling Wolfowi, zauważył ją Willie Dixon. No i zabrał do Chess Records i tam nagrała swoje słynne Wang Dang Doodle. Niestety wytwórnia Chess wkrótce została sprzedana i Coco musiała wrócić do swojej codzienności, czyli do pracy fizycznej. I wtedy pojawił się w 1974 roku jej debiut płytowy w firmie Alligator. Na płycie The Earth Shaker było też nagranie zatytułowane I'm a Woman. To jest jedno z tych nagrań, z którego Coco była najbardziej dumna i śpiewała ją na każdym przedstawieniu przez następne 30 lat.

Kolejna wielka postać, którą przypomina nam firma Alligator na swoim jubileuszowym wydawnictwie z okazji 50-lecia istnienia tej firmy, jest Albert Collins. Bruce Iglauer postanowił umieścić w tym zestawie nagranie Blue Monday Hangover z płyty Frostbite z 1980 roku. No i napisał, że nazywano go The Master of the Telecaster i że był twórcą brzmienia zwanego Cool Sound. Stał się na początku lat 80. największą gwiazdą Alligatora, chociaż przecież początkowo był zaledwie lokalną sensacją w Houston w Teksasie. Potem przeniósł się do Los Angeles, gdzie podpisał kontrakt z wielką wytwórnią, ale to nigdy nie przyniosło rezultatu. I dopiero kiedy z producentem Dickiem Shurmanem Bruce Iglauer pomógł Albertowi, żeby cała jego energia i niezwykła gra na gitarze nabrała pełni brzmienia, to stało się przełomem w jego karierze. Oto Albert Collins, Blue Monday Hangover.

Oczywiście w tym przeglądzie nagrań z jubileuszowego wydawnictwa 50-lecia firmy Alligator znajdują się tylko takie wybrane przeze mnie rodzyneczki. Wśród nich znajdzie się także utwór zatytułowany Have Mercy. I to jest duet. Duet Big Waltera Hortona z Carriem Bellem z albumu, który ukazał się w 1972 roku i nosi po prostu tytuł Big Walter Horton with Carrie Bell. Horton grywał już w latach 50. i w Memphis, i w Chicago. Nagrywał z Muddym Watersem, Otisem Rushem i Willie Dixonem. I Glauer marzył o tym, żeby jego piękne, melodyjne brzmienie, typowe dla niego vibrato, no, zaistniały także na płytach Alligatora. Ale Walter był bardzo niezwykle wycofanym człowiekiem. Był też emocjonalnie jakoś okaleczony i nie lubił być w centrum uwagi. Ale kiedyś, kiedy Glauer zauważył, że dżemuje z Carriem Bellem, postanowił wykorzystać to, że Carrie Bell jest przychylny Alligatorowi. No i tak się zdarzyło, że udało się nagrać obu tych wspaniałych muzyków.

Kolejnym wielkim, już nieobecnym w tym zestawie jubileuszowym firmy Alligator jest profesor Longhair, czyli Roy Byrd. To ikona muzyki nowoorleańskiej. Zaczynał nagrywać już w latach 40. Niezmiernie ceniony przez późniejszych gwiazdorów muzyki nowoorleańskiej z doktorem Johnem na czele. W latach 60. popadł w zapomnienie, no ale jego kariera ożywiła się potem w latach 70., kiedy stawał się gwiazdą na New Orleans Jazz and Heritage Festival czy Newport Jazz Festival itd., itd. Dotarł także ze swoją muzyką do Europy. Profesor Longhair powiedział, że album Crawfish Fiesta, który nagrał wspólnie z doktorem Johnem, był najlepszą płytą w jego karierze. Niestety zmarł w wieku 61 lat 30 stycznia 1980 roku, czyli właśnie w dniu wydania tej płyty. Oto profesor Longhair. It's my fault.

Johnny'ego Wintera nie trzeba przedstawiać nikomu spośród fanów bluesa. No i też świetnie, że znalazł się on wśród muzyków, którzy nagrali płyty dla firmy Alligator. To był rok 1984 i w zasadzie wtedy Johnny Winter był artystą, który mógł sobie pozwolić na nagrywanie płyt dla wielkich światowych wytwórni, no ale on nie chciał grać hitów, nie chciał grać czystego rocka. Był zmęczony tym, że nazywano go heavy rockowcem i chciał wrócić do bluesowych korzeni. I wtedy Bruce Iglauer z Dickiem Schurmanem stworzyli Johnemu gwiazdorski zespół złożony z muzyków chicagowskich. No i wtedy dał znać o sobie prawdziwy bluesowy ogień Johnny'ego Wintera, który słychać także i na tym nagraniu. Lights Out.

0: do when the lights go out.
1: Yeah! Wspaniale też, że ten zestaw jubileuszowy Alligatora przypomina artystów, którzy no trochę już odeszli w zapomnienie, no bo odeszli też z tego świata i jakoś trudno dokopać się do ich archiwalnych nagrań po to, żeby wznowić ich popularność. Wśród nich znajduje się Sun Seals, który tak naprawdę zadebiutował w wytwórni Alligator. No i w ciągu kilku lat stał się jednym z czołowych bluesmenów chicagowskich, choć sam pochodził z Arkansas. Nagrał w sumie 8 albumów dla Alligatora. Kiedy w 1976 roku ukazał się jego album Midnight Sun, Rolling Stone nazwał tę płytę wielkim krokiem wielkiego bluesowego talentu. Oto Sun Seals w nagraniu Telephone Angel.

Kończę ten krótki przegląd nagrań z jubileuszowego wydawnictwa firmy Alligator z okazji 50-lecia istnienia tej firmy, nagraniem Fentona Robinsona. Artysty też już troszkę zapomnianego, chyba najczęściej wspominanego wtedy, kiedy słuchamy wykonania Loan Me a Dime, interpretacji Boza Skaggsa i Dwayna Allmana. Ale przecież istnieje też własna interpretacja Fentona Robinsona. Oto na zakończenie tego naszego dzisiejszego nowalikowego przeglądu Loan Me a Dime w autorskim wykonaniu. To były nowaliki spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

zwykło się mówić, że na dobry debiut nigdy nie jest za późno. No skoro tak, to przyjmijmy, że i ten przypadek jest okej. Shirley King, najstarsza córka B.B. Kinga, jedna z 15 oficjalnie odnotowanych w annałach dzieci króla bluesa. Shirley nagrała w czerwcu 2020 roku album zatytułowany Blues for a King. Towarzyszą jej na tej płycie sami mężczyźni. Oczywiście nie był to jej wybór, tylko wybór producenta, któremu udało się zachęcić do współpracy Shirley King rzeczywiście doborowe grono muzyków, bo są to Joe Louis Walker, Alvin Bishop, Robin Ford, Kirk Fletcher, Steve Cropper, Pat Travers, Arthur Adams, no i tak dalej, w sumie 11 mężczyzn, którzy towarzyszą Shirley King w nagraniach. Towarzyszą jej wirtualnie, bo w zasadzie nie miała z nimi bezpośredniego kontaktu, no ale tak jak to teraz jest w modzie korespondencyjnie, można załatwić wszystko, także pełny album muzyczny. W nagraniu, które przed chwileczką Państwo mieli okazję wysłuchać, a więc w utworze Feeling Good, towarzyszył Shirley King Robin Ford. Może jeszcze do tej płyty kiedyś wrócę, bo ona jest ze wszech miar ciekawostką, ale teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do debiutu w pełni uprawnionego, w tym sensie, że to artysta młody, no i absolutnie niespodziewany w tej audycji. Nazywa się Dovydas.

Rock and Roll Ruby to numer z repertuaru Johnny'ego Casha, a wykonany został przez Dovidasa. Dovidas to imię artysty, który urodził się na Litwie, przez pewien czas tam występował, był nawet kiedyś gościem festiwalu rockowego w Węgorzewie jakieś 12 lat temu. No a potem przeniósł się do Stanów Zjednoczonych i tam w towarzystwie amerykańskich kolegów, rówieśników, próbuje swoich sił na gruncie rocka i bluesa. Startował nawet na International Blues Challenge w Memphis i osiągnął chyba półfinał jakieś 2-3 lata temu. No a teraz spełnił marzenie swojego życia. Dotarł do Memphis i w słynnym studiu Sun Records nagrał pełną płytę, wypełniając ten album zarówno takimi standardami właśnie jak Rock and Roll Ruby, jak i trzema własnymi kompozycjami, a towarzyszyli mu jego koleżkowie na basie, na cajon i na saksofonie. No bo Dovidas nie tylko śpiewa, ale i gra na gitarze. To niewątpliwie przeżycie ogromne. No zazdroszczę mu, bo sam bym tam kiedyś chciał coś wykonać, po prostu dlatego, żeby mieć taką niezwykłą satysfakcję obcowania z miejscem, w którym stali Johnny Cash, Carl Perkins, Howling Wolf, no i oczywiście Elvis Presley. Z albumu zatytułowanego po prostu Sun Records jeszcze dwa nagrania. To, które było przed chwilą, to repertuar Johnny'ego Casha. No a teraz dwa kolejno z repertuaru Jerry'ego Lee Lewis'a Great Balls of Fire i Elvisa Presley'a I'm So Lonesome Tonight. Dovidas.

Half and Nothing to nagranie, które rozpoczyna album zatytułowany Godless Land. Afirmuje tę płytę duet The Lucky Losers. Ona to Kathy Lemons, śpiewająca pięknie, a on to Phil Berkowitz, głównie harmonikarz, ale także, kiedy trzeba, potrafi zaśpiewać. Stałą bazę mają w San Francisco i jak wynika z ich oficjalnej biografii, stanowią tam jedną z najistotniejszych atrakcji, jeśli chodzi o ten gatunek muzyki. To rzeczywiście jest bardzo przyjemne granie, pełne dobrych wibracji, po prostu bym powiedział. Nie jest to nic bardzo odkrywczego, ale zagrane sympatią dla słuchacza. No skoro tak, to niech ta sympatia do Państwa popłynie przez dłuższą chwilę. Jeszcze dwa nagrania z albumu Godless Land. Lucky Losers wykonają Godless Land, tytułowe nagranie z płyty, i No Good Lover.

J.D. Taylor, harmonikarz i wokalista. Mówiłem, że debiut nieco taki zafałszowany. No tak, bo przecież słyszeliśmy już w Bielszym odcieniu bluesa. Ja pamiętam, bo mam to nawet gdzieś zapisane, że J.D. Taylor był liderem zespołu Little Boys Blue i ich album kiedyś prezentowałem w tej audycji. No ale kto to pamięta? Więc potraktujmy teraz występ J.D. Taylora jako debiut w naszej audycji. Got Me Where You Want Me to nagranie, które otwiera jego album z 2020 roku zatytułowany The Cold Water Sessions. Dwa słowa o J.D. Taylorze, bo zaczynał swoją karierę w 1995 roku i wtedy właśnie zadebiutował z grupą Little Boys Blue. Potem miał krótki okres współpracy koncertowej z samym Carlem Perkinsem, no a potem odnalazł się jako świetny harmonikarz i towarzyszył różnym znanym i mniej znanym artystom. No wśród tych znanych był na przykład R.L. Burnside czy Honey Boy Edwards. Nagrał samodzielnych kilka albumów, no i teraz zaprezentował się z zestawem kilkunastu nagrań na płycie The Cold Water Sessions. Świetnie osadzone shuffle, dobry głos, no i harmonika, która brzmi dla tych, którzy lubią ten instrument, bardzo atrakcyjnie. J.D. Taylor jeszcze w dwóch nagraniach, Kokomo i The Cold Water Swing.

No i ostatni już debiut w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa i troszkę dla mnie wstydliwy. Wstydliwy dlatego, że dopiero teraz zagra w Bielszym Odcieniu Bluesa Ray Wiley Hubbard.

Co państwo powiedzą na taki oto zestaw artystów? Ringo Starr, Don Was, Joe Walsh i Chris Robinson. Niezła supergrupa, prawda? No ale to jest tło tylko, bo na pierwszym planie właśnie Ray Wiley Hubbard. Jeżeli ktoś może sobie pozwolić na taki zespół towarzyszący, to musi być to figura nie lada. No i Ray Wiley Hubbard jest właśnie taką figurą, stąd mój kłopot, że dopiero teraz wystąpił w pierwszym odcieniu bluesa. Ray Wiley Hubbard występuje w różnych branżowych publikacjach jako artysta z kręgu Country Outlaw, czyli tych, którzy nie poddają się takim typowym countrowym modom, ale podążają własną drogą. A do tego Ray Wiley Hubbard jeszcze wyróżniał się spośród tych outlaws zdecydowanie ostrymi społecznie i obyczajowo tekstami. Dziś 73-letni Ray Wiley Hubbard, który ma w swoim dorobku prawie 20 płyt, może sobie już pozwolić na to, żeby zapraszać do swojego studia różne znakomitości. No więc ten Ringo, czy Chris Robinson, czy Don Was, czy Joe Walsh, to nic dziwnego, no po prostu. Ray Wiley Hubbard to jest figura. Nagrał album zatytułowany Co-Starring, czyli w towarzystwie gwiazd. No i wśród tych gwiazd są także i inni atrakcyjni dla nas artyści. I za chwileczkę na zakończenie pierwszego odcienia bluesa dwa nagrania jeszcze Raya Wiley Hubbarda. Pierwsze zatytułowane Fast Left Hand w towarzystwie The Cadillac Free, a na sam koniec audycji jeszcze Rattlesnake Shaking Woman. I tutaj Ray Wiley Hubbard zagra w towarzystwie duetu Larkin Poe. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.